0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref

Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: 89 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska i rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. W studiu Meloradia jest już Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Meloradio, pani redaktor.
4: I rozpoczynamy od B-klasy, bo w minioną sobotę, 23 maja, Start Kozłowo rozegrał na wyjeździe zwycięskie spotkanie z rezerwami Perkun Orżyny.
5: Tak, to był mecz pełen emocji, walki i zwrotów akcji, zakończony tym razem porażką gospodarzy. W drugiej minucie Perkun obejmuje prowadzenie. Pod koniec pierwszej połowy po faulu na zawodniku Kozłowa sędzia wskazał na 11 metr, a Start Kozłowo wykorzystał rzut karny i doprowadził tym samym do remisu strzelcem bramki Piotr Kowalczyk. Do przerwy wynik już się nie zmienił. Drugą połowę lepiej rozpoczął tym razem Start. Po składnej zespołowej akcji lewą stroną boiska drugą bramkę zdobywa Dawid Krawczyk i mamy zmianę wyniku 1-2 dla Kozłowa. Perkun szybko odpowiedział w 69 minucie w sytuacji sam na sam, faulowany tym razem zawodnik gospodarzy, a arbitr ponownie wskazał na 11 metr i Perkun doprowadza do remisu, stan 2-2. Końcówka spotkania była niezwykle nerwowa. Start zadał decydujący cios i w 88 minucie po uderzeniu z rzutu wolnego przez Dawida Kaczyńskiego Kozłowo wychodzi na prowadzenie. Do końca meczu obie drużyny miały jeszcze swoje okazje do zmiany wyniku, ale niestety wynik już nie uległ zmianie. Start awansował w tabeli na 9 miejsce z dorobkiem tym razem 16 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 30 maja o godzinie 17 w Kozłowie, a ich przeciwnikiem będzie Tempo, Ramsowo, Wipsowo.
4: Przejdźmy do A-klasy. W dobrej formie cały czas jest Żagiel Piecki. Żagiel wygrał u siebie z drużyną po Jeziorze Prostki.
5: Walcząc ciągle o baraże, drużyna z Prostek tym razem musiała uznać wyższość ekipy z Piecek. Już w 6 minucie wynik spotkania otwiera Jakub Wachowski. Żagle wychodzi na prowadzenie, jest 1-0. Dalsza dominacja Żagle kończy się zdobyciem w 21 minucie kolejnej bramki i taki wynik utrzymuje się do pierwszej połowy, 2-0 dla Żagle. W drugiej połowie Żagle szybko podwyższa wynik spotkania dzięki zdrowej skuteczności Jakuba Wachowskiego. Mamy wynik tym razem już do 3-0. 10 minut później goście zdobywają bramkę. Końcówka spotkania bardzo nerwowa. W 88 minucie Prostki strzelają bramkę tym razem z rzutu karnego i są bliscy urwania jednego punktu w tym spotkaniu. Niezawodny jednak Jakub Wachowski podwyższa wynik, zdobywając trzecią bramkę w tym spotkaniu w doliczonym czasie gry i Żagiel wygrywa 4-2. Żagiel zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma na swoim koncie 40 punktów, czyli blisko jest baraży i możliwości gry w klasie okręgowej. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra na wyjeździe 30 maja o godzinie 16, a ich przeciwnikiem będzie KS Wojciechy.
4: Kolejna drużyna grająca w A-klasie to oczywiście Samęt Boże. Niestety Samęt Boże nie zdobył punktów w ostatnim meczu z Wilczkiem Wilkowo.
5: Po ostatnim podziale punktów z liderem Salent przegrywa z Wilczkiem Wilczkowo. Początek meczu spokojny z obu stron. Obie drużyny wykazały dużą chęć zdobycia bramki. Widać to było w całym spotkaniu. W 13 minucie po rozegraniu rzutu rożnego zawodnik Wilczka mocnym strzałem w długi róg otwiera wynik spotkania. Jest 1-0 dla Wilczka. Chwilę później ponownie po dośrodkowaniu zawodnik gospodarzy strzałem głową podwyższa prowadzenie na 2-0. Kolejne minuty to akcja za akcją w całym spotkaniu. Gospodarze szukali trzeciej bramki, a Salen chciał złapać kontakt w postaci bramki. Salen próbował, ale ataków skrzydłami, ale nic z tego za bardzo nie wychodziło. W ostatnich minutach przed przerwą obie drużyny oddały dużo tych strzałów w tej pierwszej połowie. Tuż przed przerwą do odbitej piłki dopada zawodnik Wilczka i mocnym strzałem pod poprzeczkę zdobywa bramkę na 3-0. Po zmianie stron gospodarze kontrolowali przebieg spotkania i w sytuacji sam na sam zawodnik Wilczka pewnie pokonuje bramkarza Salentu i tym razem ustala wynik meczu na 4-0. Salent Boże do końca walczy o honorowe trafienie. Najbliżej zdobycia bramki był w 70 minucie, jednak bramkarz Wilczka kapitalnie obronił strzał z rzutu wolnego. Salent zajmuje 11 miejsce z zarobkiem 17 punktów. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra 31 maja o godzinie 14:00, tym razem w Bożym u siebie z Roną 03 Ełk.
4: Bez punktów także Kłobuk Mikołajki. W ostatnim meczu Kłobuka z Orlantami Reszel było dużo bramek. Padło 9 bramek, niestety wszystkie zdobyła drużyna z Reszla.
5: Za dużo tutaj nie mamy co powiedzieć o tym meczu, o tym spotkaniu, ponieważ Kłobuk poniekąd przez cały mecz był po swojej stronie. Ciężko mu było wyprowadzić jakokolwiek kontrę, a już nie mówi się o możliwości zdobycia bramki, ani sytuacji do zdobycia bramki. Tych bramek było sporo, tak jak pani wspomniała. No niestety do przerwy Kłobuk przegrywa 4-0. Po przerwie ponownie padają bramki i to do jednej bramki. Tych goli jest aż 5. Orlęta wygrywają 9-0. Do zera mogły wygrać jeszcze wyżej, a Kłobuk, tak jak wspomniałem, oddał tym spotkaniu jeden strzał na bramkę. Orląt nic więcej nie mogli w tym meczu pokazać, udowodnić i nie było żadnej chęci gry za bardzo, a nawet przeciwnik na to nie pozwolił. Kłobuk zajmuje dalej 16 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Kolejne swoje spotkanie Kłobuk Mikołajki rozegra tym razem w Mrągowie. Przeciwnikiem i będzie Olimpia Olsztynek. Mecz odbędzie się 31 maja o godzinie 16:00.
4: I teraz czwarta liga, tutaj przełom. Mrągowia w końcu zdobyła punkty, wygrany mecz, dobre widowisko, sporo bramek padło, 6 bramek, 4 bramki zdobyła Mrągowia.
5: Fajnie, jak właśnie widowisko opiewa o ilość bramek i jak zdobywają bramki nie tylko jedna drużyna, ale również i druga. Powoduje to jakąś adrenalinę, fajnie się ten mecz ogląda. Naszą tutaj wypowiedź należy zacząć od tego, że udany debiut w bramce Mrągowian zaliczył 15-letni Kacper Brzuszkiewicz, który jest wychowankiem, trzeba o tym wspomnieć, Mini Soccer Akademii Mrągowo, później przeszedł do Mrągowi Mrągowo. Mrągowianie objęli prowadzenie w 10 minucie, znakomite podanie Miłosza Oskierki wykorzystał Mikołaj Cybul, który w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi rywali. Prowadzimy 1-0. Chwilę później swoich sił próbuje Mateusz Barszewski, jednak po jego mocnym strzale za pola karnego dobrze interweniuje bramkarz gości. W kolejnej sytuacji Mateusz znowu Barszewski idealnie dogrywa do Filipa Nilipińskiego, lecz tym razem golkiper Drwęcy zdołał wybić piłkę na rzut rożny. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Łukasz Kuśnierz najlepiej wrzuca piłkę. Najlepiej w polu karnym odnajduje się Dawid Moszczyński, który strzałem głową podwyższa prowadzenie Mrągowi. Mamy wynik 2-0. W 22 minucie okazję do zdobycia bramki miał Mateusz Schoenfeld, ale tym razem jego uderzenie było zbyt lekkie i bramkarz nie ma problemów z łapaniem tej piłki. Następnie próbuje Łukasz Kuśnierz, jednak piłka po jego strzale trafia w boczną siatkę bramki Drwęcy. Kolejną szansę ponownie ma Mateusz Schoenfeld, lecz tym razem grą był bramkarz gości. W 32 minucie przyjezdni zdobyli kontaktowego gola po błędach naszych w defensywie. Brągowia odpowiedziała 5 minut później. Tym razem Mikołaj Cybul zagrał do Miłosza Oskierki, a ten precyzyjnym strzałem za pola karnego pokonuje golkipera Dwęcy i mamy wynik 3-1. Tuż przed przerwą bramkarz gości popisał się kapitalną interwencją, tym razem po strzale Mikołaja Cybula. Po zmianie stron Mrągowia kontroluje cały przebieg gry i stara się kreować kolejne sytuacje. Natomiast goście bardzo liczą na szybkie kontrataki. W 73 minucie błąd w defensywie znowu naszego zespołu i to wykorzystali zawodnicy Drwęcy, podając piłkę przed polem karnym. Zawodnik Drwęcy sprytnym strzałem zdobywa drugą bramkę dla swojego zespołu. Mamy 3-2. 4 minuty później Mikołaj Cybul wpada w pole karne rywali i zostaje sfaulowany. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr, a rzut karny pewnie wykorzystuje Łukasz Kuśnierz. Mamy wynik 4-2. Do końca spotkania wynik jednak nie uległ już dalej zmianie i Mrągowia mogła się cieszyć z kompletu punktów. Dość dawno już nie cieszyliśmy się ze zdobyczy punktowych i z wygranego meczu. Zajmujemy 14 miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów. W najbliższej kolejce rozegramy swój mecz na wyjeździe z GKS Stawiguda. Spotkanie odbędzie się 30 maja w sobotę o godzinie 13.
4: Przełom Mrągowi i udany debiut nowego młodego bramkarza Kacpra. Czy wiadomo, kiedy Adrian Orzeł wróci do gry? Chyba nie prędko.
5: No na tą chwilę jest to dość długi proces, ponieważ Adrian ma złamaną rękę. Wiadomo, że proces ten trwa nie krótko. Jest to długie oczekiwanie. Zostało 3 kolejki do końca sezonu i uważam chyba, że stanie się kicut, ale nie sądzę, żeby Adrian do tych 3 kolejek był już gotowy. Poza tym jeszcze wiadomo, okres tak zwanej rehabilitacji. To nie jest tak, że gips zostanie zdjęty i od razu Adrian stanie na bramce. Nie wiem, czy wróci w ogóle do treningów do końca sezonu. Problemy z barkiem ma Michał Bejnarowicz, który był rezerwowym, który też doznał w międzyczasie, jak Adrian bronił jako pierwszy bramkarz, doznał kontuzji barku i też widać w treningu, że ma z tym problem, że boi się, ma obawy podczas treningu z tym, żeby sobie coś nie nadwyrężyć tego barku. Uważamy, że świetnie Kacper tutaj wszedł w mecz bez żadnej wielkiej tremy. Nie widać było u niego jakiejś sytuacji, że jest bardzo zestresowany tym, że gra w pierwszej składzie. No, jak na 15-latka, to uważamy, że bardzo solidny i dobry debiut. Też miał sytuację, gdzie wybronił dość piłkę, która zmierzała do bramki. No, widać, że jakiś potencjał ten zawodnik ma. Z czasem na pewno stanie się, jeżeli zostanie u nas dalej, to stanie się pierwszym bramkarzem i liczymy na to, że będzie to w niedługim czasie.
4: W najbliższych meczach też będzie można zobaczyć Kacpra na bramce?
5: No zdecydowanie. No, myślę, że tutaj nie będzie chyba trener ryzykował tego urazu Michała Bejnarowicza, ale zresztą nie wiem do końca, też się nie wypowiadam, bo nie chcę być tutaj wychodzić przed trenera, no ale chłopak zaliczył bardzo dobry debiut, zwycięski mecz. Dwie bramki, które straciliśmy, absolutnie obciążają jego postawy. Tak więc tutaj też należy pewne błędy wyeliminować, ale w najbliższym meczu uważam, że nie widzę innej możliwości, tylko żeby Kacper Brzyszkiewicz stanął na bramce. Zresztą, tak jak mówi porzekadło, wygranego składu się nie zmienia w kolejnym meczu i myślę, że w tym najbliższym spotkaniu z Stawigodą też Kacper stanie między słupkami.
4: Tych porzekadeł piłkarskich trochę jest. ale to na pewno zwycięskiego składu się nie zmienia, więc liczymy na to, że będzie coraz lepiej, że będą kolejne punkty w najbliższych meczach. Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był dziś Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo.
5: Dziękuję bardzo.
4: Ja tylko przypomnę, że MKS Mrągowia Mrągowo zajmuje 14 miejsce w tabeli ligowej. Żółto-czarni mają na swoim koncie 19 punktów. Tyle samo co rezerwy Olimpii Elbląg.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Przed nami koncert Anne-Marie. Ten koncert już niebawem, bo 4 czerwca w Boże Ciało w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś zapraszam na rozmowę z księdzem Pawłem Grzesiakiem z parafii świętego Wojciecha w Mrągowie, który zaprosi na ten koncert i na adorację. To już drugi koncert tego typu w Mrągowie, organizowany przez parafię świętego Wojciecha w Mrągowie. Duże wydarzenie. Skąd w ogóle wzięła się inicjatywa taka, żeby takie koncerty tutaj w mieście organizować?
9: Dzień dobry, szczęść Boże, przywitam się. Ta inicjatywa to jest tak naprawdę idziemy za ciosem. Zeszłoroczny koncert spotkał się, wydaje mi się, że z dobrym odbiorem. Było to ciekawe wydarzenie i ciekawe rozpoczęcie sezonu kulturalnego w Mrągowie, w naszym mieście. Skąd się wziął pomysł? Tak naprawdę wziął się z takiego pragnienia, żeby zrobić coś ładnego, coś dużego, coś dostępnego dla wielu osób. To się zrodziło gdzieś i w głowie, i w sercu proboszcza, księdza Jarka Dobrzeńskiego i moim. Tak się zgadaliśmy ze sobą już tych 2 lata temu tak naprawdę, kiedy zaczęły się przygotowania do pierwszego koncertu. Regularnie w naszej parafii organizowane jest, odbywa się nabożeństwo, które my znamy jako Wieczór Uwielbienia. To są raz w miesiącu, w ostatnie niedziele miesiąca są takie spotkania z Adoracja Najświętszego Sakramentu, więc Boże Ciało, czyli ten taki moment, kiedy ten kult eucharystyczny osiąga taką kulminację, taki najważniejszy moment, no chcieliśmy, żeby zrobić coś dużego. A przy okazji, żeby to było też coś interesującego i stąd w zeszłym roku koncert zespołu Nie ma go tu. W tym roku z kolei wybór padł na Anne-Marie, czyli taką nową osobę, nową solistkę, zespół, który się pojawia w tej przestrzeni muzyki religijnej.
4: W tym roku koncert Anne-Marie, wokalistki.
9: Anne-Marie to jest ciekawa postać. Powiem szczerze, że osobiście jeszcze nie poznałem, nie miałem tej możliwości, natomiast jej muzykę możemy słuchać gdzieś w przełomie 2023-2024 roku, więc to nie jest nic starego, odgrzewanego, to jest naprawdę świeży powiew w tej muzyce religijnej. Ona tworzyła oczywiście dużo wcześniej, natomiast teraz swoimi singlami i albumami, które się pojawiły, ten taki, myślę, przełomowy singiel Daj mi serce swe, który pojawiał się w wielu już nawet parafiach w okolicach różnego rodzaju nabożeństw, modlitw, czy ostatni Bóg jest romantykiem. To jest bardzo ciekawa muzyka, która łączy w sobie trochę głosu gospelowego, trochę różnych ciekawych instrumentów. Przełamuje ona w pewnym sensie te tradycyjne takie brzmienia muzyki chrześcijańskiej, wprowadza pewną innowacyjność, pewną świeżość. Gdzieś przeczytałem, że jej takim pragnieniem było, żeby ta muzyka dawała ludziom pokój i możliwość uwielbienia i spotkania się z Panem Bogiem, więc myślę, że to wydarzenie, na które się szykujemy 4 czerwca, które będzie takim połączeniem i koncertu, i modlitwy, adoracji, uwielbienia, no to jest idealny moment, żeby się też z tą artystką móc spotkać i jej twórczością.
4: Tak, ale to przede wszystkim jest muzyka chrześcijańska.
9: Tak, jest to muzyka chrześcijańska, muzyka, która w swoich tekstach odwołuje się do motywów chrześcijańskich, do fragmentów Pisma Świętego, albo w zasadzie jest modlitwą tejże artystki. Tak ja odbieram tej twórczość.
4: Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, ale rejestracja jest konieczna.
9: Tak, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jest dostępne ono dla każdego, natomiast potrzebujemy mieć taką orientację, ile nas tam będzie na amfiteatrze. Dlatego, żeby takie bileciki czy zgłoszenia zrobić, można udać się na naszą stronę internetową świętywojciechmrongowo.pl bez polskich znaków. Tam jest zakładka koncert Anne-Marie. I w tej zakładce jest opisane dokładnie, jakie kroki należy wykonać, czyli napisać maila na podany adres e-mail koncert.parafia@gmail.com z imieniem, nazwiskiem osoby, dla której będą te bilety lub takie bilety, jeśli ktoś ma problem z obsługą internetu. Można także otrzymać w kancelarii parafialnej albo w zakrystii. Tam się zgłosić i tam zarejestrować się i te bilety można wtedy uzyskać.
4: Koncert odbędzie się w szczególny dzień, 4 czerwca w Boże Ciało, właściwie wieczorem, bo o godzinie 19, ale wcześniej w dzień Boże Ciało to przede wszystkim procesję Bożego Ciała. Którędy w tym roku będzie przebiegała trasa procesji parafii świętego Wojciecha w Mrągowie?
9: W tym roku procesję Bożego Ciała rozpoczniemy uroczystą mszą świętą o godzinie 10 w parafii świętego Rafała Kalinowskiego. Po tej procesji ruszymy w stronę parafii świętego Wojciecha, przechodząc przez główne ulice naszego miasta, zatrzymując się w czterech miejscach, czterech ołtarzy, między innymi przy ratuszu miejskim. Zatrzymamy się, będziemy szli z taką procesją eucharystyczną, modlitwą, śpiewem na ustach, głosząc, wyznając swoją wiarę w obecność Jezusa Eucharystycznego i modląc się, żeby był faktycznie obecny w naszym mieście.
4: Wiele świąt w Kościele katolickim to stałe daty, na przykład jak Boże Narodzenie 25 grudnia, a tutaj Boże Ciało wiadomo, że zawsze będzie w czwartek, ale to jest święto ruchome. Dlaczego? I dlaczego zawsze wypada w czwartek?
9: Dlaczego zawsze wypada w czwartek? Czwartek to jest ten dzień... Dzień związany z Eucharystią, z ustanowieniem Eucharystii, stąd czwartek to jest ten moment, kiedy ten kult eucharystyczny jest taki największy. Każdy pierwszy czwartek miesiąca też modlimy się o nowe powołania kapłańskie, stąd to czwartek, a święto Bożego Ciała przypada zawsze 60 dni po Wielkanocy. Stąd ta data, ponieważ data Wielkanocy jest ruchoma, o czym wiemy, stąd ta data Bożego Ciała także jest ruchoma i wyznacza się ją właśnie na podstawie tego najważniejszego święta dla nas katolików, czyli święta Wielkanocy, święt Zmartwychwstania Pańskiego. Jakby początki tego święta, no to sięgają 1264 roku, jeśli dobrze pamiętam. 65. papież Urban ogłosił to święto świętem dla całego Kościoła katolickiego. Związane jest to też z postacią świętej Julianny i pewnymi objawieniami, które były jej dane. To była taka pobożna, bardzo ciekawa postać, żyjąca w Belgii. Tam też posługiwał późniejszy papież Urban. Kiedy natomiast został papieżem, przebywał chwilę w Orvieto, niedaleko w Bolsenie, wydarzył się cud eucharystyczny. Mamy tych cudów eucharystycznych w Polsce. Taki najbardziej znany to jest w Sokółce, niedaleko nas, można powiedzieć. Wydarzył się cud i to było taką inspiracją, żeby zachęcić ludzi do większej czci Najświętszego Sakramentu, do adorowania Najświętszego Sakramentu, do tej pobożności, która jakby wykracza poza wyłącznie mszę świętą, pozwala nam głębiej wejść w tajemnicę Eucharystii i tego daru, jakim jest Eucharystia, daru Jezusa Chrystusa dla całego Kościoła, dla człowieka.
4: Dlaczego buduje się cztery ołtarze?
9: To jest tradycja już i polska, i zachodnia. Powiem szczerze, że nie pamiętam dokładnie, dlaczego liczba to jest akurat cztery. Natomiast przez kolejne ołtarze rozważamy fragmenty Pisma Świętego związane też z Eucharystią. Cuda rozmnożenia chleba, nakarmienia tłumów. Zwykle ołtarzom towarzyszą także pewne hasła, które odpowiadają danemu rokowi duszpasterskiemu czy kierunkowi duszpasterskiemu w tym roku. Także te hasła hasła będą na ołtarzach, które przygotujemy w czasie procesji Bożego Ciała.
4: Czy te cztery ołtarze, które się buduje, mają związek z czterema ewangelistami?
9: Czy tak daleko, to nie wiem, czy możemy pójść, żeby byli to ewangeliści. Powiem szczerze, że musiałbym to sprawdzić.
4: No dobrze, a ołtarze często przyozdabia się gałązkami brzozy. Dlaczego?
9: Można powiedzieć, że cztery ołtarze to cztery ewangeliści, no bo właśnie z czterech Ewangelii czytamy wówczas fragmenty Pisma Świętego, natomiast no, to jest tradycja mocno ludowa, to jest symbolika taka utrwalona tej naszej pobożności ludowej. Można też powiedzieć, że chodzi o cztery strony świata, na którą Ewangelia została głoszona. Jezus posłał apostołów do całego świata, na wszystkie strony świata. Gdy chodzi natomiast o przystrojenie, brzuski to są te drzewka, które są takie bardzo zielone na tamten moment, kiedy zwykle nam przypada czas Bożego Ciała. Natomiast chodzi o to, żeby stroić te ołtarze. Chodzi o to, że chcemy pokazać, że całe stworzenie, wszystko, co jest stworzone, chce razem z nami oddawać chwałę Panu Bogu. W naszej parafii od tych kilku lat tworzymy takie dywany kwiatowe. To jest też ciekawa tradycja, no, nie wymyślona przez nas, zapożyczona też trochę z innych krajów, gdzie no, w Hiszpanii na przykład mamy przepiękne te morza kwiatów, którymi się ścielą ulice. U nas no, może troszkę skromniej, ale też chcieliśmy spróbować w ten sposób pokazać, że cały w zasadzie świat stworzony kładzie się u stóp, kiedy idzie Eucharystia, kiedy idzie Jezus Chrystus przez ten świat, przez to nasze miejsce. No skoro obiecuje nam, ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, my w to głęboko wierzymy, więc chcemy Mu oddać cześć najpiękniej, jak to tylko możliwe.
4: To jest takie wesołe święto, no właśnie ze względu na te kwiaty, takie barwne, wesołe, ale też święto, kiedy właśnie parafianie wychodzą na zewnątrz, no bo jest ciepło, ale też wychodzą do ludzi, wychodzą na ulicę. To chyba jedyne takie święto, kiedy aż tak bardzo właśnie Kościół wychodzi na zewnątrz.
9: Przez dłuższy czas faktycznie Boże Ciało to był ten taki kluczowy, kulminacyjny moment takiej manifestacji swojej wiary. Czasami przy okazji peregrynacji, czy to obrazu na przykład w Polsce Matki Bożej Częstochowskiej, zdarzało się, że w ten sposób też manifestowano. Od jakiegoś czasu w Polsce mamy też orszaki Trzech Króli zimową porą, które też pełnią jakąś rolę, formę tej takiej manifestacji wiary.
4: Ale od pewnego czasu w Polsce, tak. No i też procesje we wszystkich świętych, to wtedy, ale to
9: tak, ale to
4: no,
9: ograniczamy
4: to na pewno
9: się raczej do cmentarzy. Same procesje eucharystyczne jako takie, one się odbywają, chociażby ta procesja rezurekcyjna, taka myślę najbardziej nam też znana. Tylko że te procesje ograniczamy zwykle do obrębu kościoła, obrębu gdzieś tam przy naszych świątyniach. Natomiast Boże Ciało faktycznie angażuje dużo większą przestrzeń. Angażuje w zasadzie całe miasto. Zwykle chcemy, żeby przejść przez miasto tą procesją. Stąd no, ona jest takim faktycznie pewnym manifestem wiary.
4: Czasami też potrzeba gdzieś tam zmienić organizację ruchu, czy tam zamknąć ulicę?
9: Wydaje mi się, że częściowo organizacja ruchu się zmieni. Tutaj na pewno policja naszego miasta będzie czuwała, zawsze zabezpiecza te nasze przejścia. Ponieważ przez chwilę będziemy się poruszać tymi drogami wojewódzkimi, jeśli się nie mylę, to jest tamte rondo. Rondo, ulica Warszawska, ulica Królewiecka, one przez chwilę mogą być zablokowane. Idąc z parafii świętego Rafała Kalinowskiego, ulica Dziękczynna, ulica Dziękczynna, to są może mniej uczęszczane ulice osiedlowe, natomiast no, ulica Warszawska, kawałek Królewieckiej przez moment faktycznie tego dnia będą lekko zablokowane, bo spodziewamy się, że jak co roku tłumnie ruszymy na te procesje. też te procesje mają taką formę, że każdy może znaleźć w niej swoje miejsce. Na czele tej procesji idzie krzyż, idą chorągwie z różnych parafii, koła różańcowe niosą różaniec, a to figurę Matki Bożej, dzieci niosą poduszki z różnymi obrazami świętych, sypią kwiatki, ministranci dzwonią dzwonkami. Jest wiele takich form właśnie, jak to pani określiła, kolorowych tych naszych procesji.
4: Także to wszystko w dzień w Boże Ciało, a wieczorem o 19:00 koncert Ann Marii w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję ślicznie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
11: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
10: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Hej.
1: Sprawdź, okno otwarte w studiu, sprawdź, czy chłop odmachał tam ten, co przechodzi.
0: Okej, okay, patrzę.
1: Mam nadzieję, że wy do nas też machacie, bo my do was bardzo, bardzo. Zaczynamy kolejny piękny dzień tego tygodnia, to jest środa. Nie wiem, który w kalendarzu, kto by się przejmował, ale coraz bliżej do wakacji. A u nas Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. Daria, Marcin, no pokaż, siemano.

wasze muzyczne wodospady leją się tam, gdzie jesteście i dostarczają wam dużo dobrej energii. Od samego rana James Hype i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Wszędzie będzie można go posłuchać. A my chcemy posłuchać was i tego, jak się bawicie o poranku, jak się czujecie o poranku, jakie macie plany na tę środę. Czyli sprawdzamy wasz vibe check już za chwilę. Trzy szoty w Melo.

0: lubię cię jak lato, modelki wodarskie w Meloradiu. A czy Aneta, tęsknisz ty może za latem? Lubisz lato? Kochasz lato?
1: Kocham lato, kocham słońce.
0: Kto go nie kocha? Moja droga, ty w drodze do pracy i tak promieniejesz o tej porze. Przecież to nie jest takie normalne.
1: O, ja kocham moją pracę. Jadę tam z wielkim uśmiechem na ustach.
0: Moja droga, szybciutko, o czym się zajmujesz?
1: Pracuję w przedszkolu. Dzisiaj mamy dzień taty i dzień mamy.
0: To tak będzie pracowity. To będzie pracowity dzień dla ciebie. No dobrze, kochana, tak. To co? Trzy szoty od Melo dla ciebie?
1: Jasne.
0: No to sprawdzamy. Trzy szoty w Melo. Melo. Aneta, maliny czy borówki?
1: Borówki.
0: Jestem w twoim teamie. Uwaga teraz. Espresso, tonik czy cappuccino?
1: Espresso.
0: Teraz tylko muszę dopytać, Daria, co to jest espresso tonik?
2: To masz espresso i tonik i to mieszasz po prostu.
0: Dolejcie kole, dolejcie kole i dzień załatwiony. No i jeszcze szybko zakupy online czy stacjonarnie?
1: Online.
0: No dobra, to my też tak można powiedzieć online. Melo. Kochana, wysyłamy ci nasze upominki meloradiowe,
2: naszą torbę.
0: Meloradiowy merch, czyli torbę, żebyś sobie mogła popakować te zakupy online, jak już przyjdą do ciebie, rozumiesz, i pochodzić z nimi po osiedlu.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Tak to
1: bardzo
0: wymyśliłem. Ale ta, trzymaj się, ściskamy cię mocno, dobrego dnia ci życzymy, dla was wszystkich Tame Impala z numerem Dracula w Melo. Róbcie głośniej, to jest mocny nowy

0: I wszedł on cały w zbroi, opancerzony tymi informacjami. Za chwilę newsy i Marcin Siekora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: masz
1: cześć.
0: Masz 5 sekund, żeby powiedzieć, co w newsach.
1: A w newsach przełom w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych.
0: No to za chwilkę o tym u nas w Melo.
2: A już o 7 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
9: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
12: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
13: Poranek w Mrągowie szykuje się raczej pogodny. Dzisiaj powinno być sporo słońca, mało chmur i zdaniem synoptyków ma nie padać, chociaż jak zawsze nie jest to nic pewnego. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj około 16 stopni. Do tego wiatr wciąż mamy silniejszy i on nam może dokuczać. W normie jest za to ciśnienie, więc możecie rozpocząć dzień od kawy lub herbaty. A jutro czeka nas dokładnie taka sama pogoda. Cieplej ma być w okolicach weekendu.
14: Za chwilę na zegarkach 7, a u nas newsy i Marcin Sikora.
15: Jest przełom w sprawie serii fałszywych alarmów wymierzonych w polityków i media. Policja wytypowała już osoby odpowiedzialne. Prokuratura skierowała do sądu dwa wnioski o tymczasowy areszt, a sąd na jeden z nich już się zgodził. Z ustaleń TVN24 wynika, że na razie nie ma dowodów, by stały za tym rosyjskie służby. Maksymalne ceny paliw dziś będą takie same jak wczoraj. Litr 95 kosztować ma nie więcej niż 6,42, a diesla 6,75. Na koniec kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026. Polska Agencja Kosmiczna, Anna Bukiewicz-Szul.
16: Taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów.
15: Młodzież do Stanów poleci w lipcu wraz z nauczycielem.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
14: To już po kawce, ręka w górę, dajcie znać na WhatsAppie, a u nas Ilenium, Don't Want Your Love. Inni gadają, a my już wam gramy. Marcin, Daria, Opoka, siemano. Tu Melo Radio. Melo Radio. Two ships in the night.

0: Smolaste doda, nie żałuję, a tymczasem my skupiamy się na Skolimie, bo to jest news ostatnich godzin. Wkrótce rozpocznie produkcję czegoś zupełnie wyjątkowego.
1: Kiełbasy!
0: Będzie można go chapsnąć, mówiąc krótko, czyli oprócz tego, że ma stację, oprócz tego, że na przykład perfumy ma, to ma teraz jeszcze kiełbasę. I tak się zastanawiamy tutaj razem z Darią, co jeszcze Skolim powinien mieć, czym powinien się zająć, co jeszcze powinien wyprodukować dla was.
1: Mi się wydaje, że to może być klimatyzacja, bo wiesz, temperatura.
0: Klimatyzatory od Skolima, proszę bardzo. A od nas strony Fodora i Mailowing. My z kolei podkręcamy i podgrzewamy tempo. Zróbcie głośniej.

0: David Guetta, Alesso z Never Going Home Tonight w Melo Radio. Tak, gramy i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście o poranku. Słyszałaś, Daria, że serial ma powstać o influencerkach?
1: Słyszałam.
0: No i co, i oglądałabyś?
1: Szczerze tak, obejrzałabym, ale tylko po to, żeby móc to później hejtować, bo uważam, że to tutaj nie będzie żadnej wartościowej treści, tak mi się trochę wydaje.
0: Super, oglądać, żeby hejtować. No, brawo. Ale już tak abstrahując od tego, myślimy sobie, że chyba można by wymyślić rzeczywiście coś nieco bardziej kreatywnego. Nie wiem, może Marcina jeszcze spytajmy, co sądzi o serialu o influencerkach. Pan by chciał obejrzeć?
2: Wiesz co, ja myślę, że to może być bardzo edukacyjne dla osób, które chcą zostać influencerami.
0: No właśnie.
2: I jakby zobaczyli, jak takie życie wygląda, to może by jednak już nie chcieli.
0: Rozumiem. Że może jednak po obejrzeniu takiego serialu, że może jednak w to murarstwo, prawda, albo na pielęgniarstwo, albo na przykład na edukację wczesnoszkolną. No, tak też może być. Nie wiem, czym wy teraz się zajmujecie, ale przypomnimy tylko szybko, że Skolim zaczął zajmować się produkcją różnych gadżetów, atrakcji, rozrywek, a ostatnio dołączył do swojego szerokiego pakietu kiełbasę. No i my tak was pytamy, co jeszcze wyprodukować powinien. Czekamy na was na WhatsAppie oczywiście. Ślijcie swoje głosówki albo wiadomości, a to już Graceland i Yearbooks w Melo.

0: John Summit, The Chainsmokers z numerem All The Time. Tak podkręcamy tempo w waszych miastach.
1: Hello, Melo. Wyjeżdżamy na miasto. Pozdro dla całej Warszawy.
0: No i nie tylko tam. Sprawdźcie sobie, gdzie jeszcze gram, albo po prostu pobierzcie apkę. Będziemy wszędzie, gdzie wy będziecie.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama. Przygotuj ogród z Brie Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
0: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral, biała farba fasadowa. 10 litrów tylko 174 zł. Drewnochron Extra Impregnat 9 litrów. Gotowe kolory tylko 179 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams. O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. It's Friday then.

0: Sofia Loren, DJ Remo i Tymek w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo. Z Kolim, jeśli jesteś po drugiej stronie, to zrób teraz głośniej, słuchaj uważnie, bo mamy dla ciebie takie biznesowe propozycje od naszych słuchaczy. Proszę bardzo, to jest pierwsza.
1: Może z Kolim zajmie się hodowlą jedwabników. Całkiem lukratywny interes.
0: W sensie to są takie te robaki, które tkają sieć jedwab i później na materiał.
2: Mega! No super.
0: Mógłby sobie z tego na przykład turban zrobić, albo nie wiem, cokolwiek. A, jedwabny taki. Ale jest jeszcze lepsza propozycja, która jest prawdziwym złotem.
3: Nawiązując do jego tekstu, brakuje w jego ofercie jeszcze prezerwatyw z podpisem na przykład nie dzwoń do mnie mała.
0: To się może sprzedać. No albo jeszcze taka wersja, że tak powiem, skierowana ku drugiej płci. Zostaw mnie mały. Na przykład. Beauty and the Beat, Justin Bieber przed wami, Nicki Minaj.

0: Jak ja to lubię, jak ja go lubię. Fischer w Meloradiu z numerem Favor. Tak podkręcamy tempo. Prawie 8 na zegarkach.
1: A wiesz co?
0: Za chwilę.
1: Co ja lubię?
0: Boję się pytać, ale mów.
1: To, że Polak pokonał sztuczną inteligencję w konkursie.
0: I domyślam się, że za chwilę o tym w newsach zachęcamy, żebyście zostali z nami.
1: Tak.
2: A już o 8 zagramy
0: Good Boys, Daya Albi.

0: Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od godziny 12. Miejsce Kortowo, wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
3: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
4: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
5: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid E-Tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Jedziemy.
19: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
13: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
15: O reklamie.

0: drogach ruch jest już wyraźnie większy, ale nadal da się podróżować komfortowo. W centrum i przy głównych przejazdach momentami trzeba lekko zwolnić, jednak większych problemów na trasach na razie nie widać. Pamiętajcie też o pieszych i rowerzystach, których o tej porze pojawia się coraz więcej na drogach szerokości. Rano w Brągowie na niebie powinno być dużo słońca i mało chmur. W ciągu dnia raczej nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy około 16 stopni i podobna będzie też ta odczuwalna temperatura. Nadal jednak mamy silniejszy wiatr i uważajcie na niego, zwłaszcza na spacerach w okolicach lasów. Ciśnienie za to jest w normie. Jutro prognozowana jest dokładnie taka sama pogoda. Ocieplenia za to możemy spodziewać się w weekend.
1: Jest prawie 8, Marcin Sikora w studiu, czas na newsy Meloradia.
2: Wykolejony pociąg ponownie stanął na torach i jest gotowy do usunięcia, to po wtorkowym wypadku w Wielkopolsce. Wciąż obowiązuje jednak komunikacja zastępcza, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
3: Za pociągi Poloregio i kolei wielkopolskich jeżdżą autobusy, natomiast pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną, m.in. przez Bydgoszcz.
2: Skład, który się wykoleił, zostanie teraz ściągnięty ze szlaku przez pociąg techniczny. Następnie kolejarze rozpoczną naprawę uszkodzonej infrastruktury. W Iranie częściowo przywrócono działanie internetu, to po najdłuższej blokadzie w historii kraju. Dostępu do sieci nie było od początku wojny z USA, czyli przez blisko 3 miesiące. Polak pokonał sztuczną inteligencję. Przemysław Dębiak zwyciężył w prestiżowym konkursie programistycznym AdCoder. Jako jedyny człowiek uzyskał lepszy wynik niż model OpenAI.
1: Siemanko, już jest 8, inni gadają, a my gramy i podkręcamy tempo w waszych miastach, tam gdzie jesteście, takimi numerami. Good Boys, Daya Albi.

0: Daria pytanie, Armin, hot or not?
1: Hot!
2: Wiadomo!
0: Co to? Tak, tak, słyszałem, jak sobie tutaj czasami rozmawiacie na poranku. Armin van Buuren w Meloradiu przed chwilą Come Around, tak podkręcamy tempo, a za chwilę chcemy was jeszcze bardziej podkręcić i sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. Mamy Melo Merch, oddamy komuś z was, ale najpierw dwie osoby muszą się do nas dodzwonić. 321-321-777, czekamy, czekamy, dzwońcie.

0: Radiu.
1: Wow, to będzie pojedynek. Razem ze mną Marzena. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jak zaczął się twój środowy poranek? Wszystko ok?
2: Wszystko w porządku. Dziękuję.
1: Jedziesz do pracy czy na wczasy?
2: Nie, do fryzjera.
1: O, jeszcze lepiej.
3: O, super.
1: I co, zmieniasz fryzurę jakoś radykalnie?
2: Ja zawsze chcę zmienić radykalnie, ale moja fryzjerka zawsze mnie na ziemię postawi. Nie, nie, ty nie potrzebujesz tego i nie lubisz.
1: W takich sytuacjach, jak chcesz zmienić fryzurę, to najpierw zmień fryzjera. Marzena, poczekaj, bo z nami jest jeszcze Marcin. Siemano, Marcinku.
4: No cześć, witam.
1: Jak się masz? U ciebie też wszystko dobrze? Ty też do fryzjera czy łysy?
4: Nie, ja nie łysy, ale ogolony. Wracamy.
1: Dobrze wiedzieć. Marzena, co powiesz o ogolonych?
4: Wracamy z USG brzucha z synem, także.
1: Pozdrawiamy syna. Kochani, mam jedno zasadnicze pytanie do ciebie, Marzena, do ciebie, Marcin. Gotowi na wszystko?
4: Oczywiście.
2: Tak.
0: Gotowi na wszystko.
1: No to słuchajcie, za chwilkę usłyszycie dwa pytania. Jak uda się zgarnąć wam dwa punkty komuś z was, no to wtedy ta główna nagroda, czyli wspaniała książka z serii Tomorrowland leci do was. Jak nie, to zaraz będę tłumaczył, ale nikogo z pustymi rękami oczywiście nie puścimy. Skoro jesteście gotowi na wszystko, to tylko przypomnę, że zgłaszacie się swoim imieniem, jak znacie odpowiedź. Do każdego pytania są dwie podpowiedzi. Jasne zasady?
2: Tak.
4: Tak jest.
1: No to pierwsze pytanie. Czy Francja graniczy z Włochami? A, tak, B, nie.
2: Marzena.
3: Marzena pierwsza.
1: Marzena, zdecydowanie, no.
2: Nie.
1: Graniczy. Graniczy.
2: O Boże. No widziałam. No.
3: Ale spokojnie.
1: Ale poczekaj, jeszcze jest szansa na jeden punkt.
3: Tak.
1: Oboje macie szansę na jeden punkt i naszą wspaniałą torbę.
2: A Marcin która... wiedział?
1: Marcin wiedział? Ale nie,
4: tak.
1: Ale nie powiedział. Nie, kultura.
4: To wiesz, nie zdążyłem, bo powiem wam... Powiem wam, że łatwiej jest, jak się słucha, niż jak się odpowiada.
1: Wiadomo. Kochani, drugie pytanie, szybciutko drugie pytanie. Jakie zwierzę znajduje się w logo Tomorrowland? A, antylopa czy B, motyl?
4: Marcin?
1: Proszę bardzo.
4: Antylopa.
3: No nie.
4: Bo dżentelmeni już wyginęli na wojnie, a już tak chciałem jeszcze pokazać, że jeszcze istnieją.
1: No stary, wow. To ja ci spakuję takie coś do tej walizki, którą do ciebie wyślemy za chwilę. I do ciebie, i do Marzeny, żebyście mogli się uśmiechnąć. Oczywiście, że mogliście pobawić się z Meloradiem. Spakujemy wam fajne upominki z naszego Melomerchu. Wyślemy i życzymy wam cudownego tygodnia, kochani. Pa!
2: Dzięki, miłego dnia.
4: Miłego dnia również.
0: Pozdrawiam. Na wszystko.

0: Gibbs, Dope House i Win w Melo Radio. Mamy dla was tipa na randkę, jeżeli macie ochotę zaprosić na nią przedstawicielkę, tudzież przedstawiciela pokolenia Z. Otóż podobno co piąty chodzi na pierwszą randkę na kepsa, więc...
1: O, jak to... Slay.
2: Taki kikierny mówię.
0: No właśnie, tanio, ja myślę, że dzisiaj to już jest taka ekskluzywna w zasadzie randka.
2: Oj,
0: kiedyś to było tanio, dzisiaj...
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
17: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
18: Niskie ceny są codziennie.

0: oraz ketchup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super, kiedy płyniemy?
0: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Polska pokochała

www.zdunek.pl. Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Switch Disco, Charlotte Henning z numerem I Found You w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo. Co byście zrobili, gdybym powiedział wam, że zabieram was na Tomorrowland?
1: Wstałabym i bym się poszła już pakować.
2: No ja bym się...
0: Stani, wyjdź! Nie jedziesz!
1: Ej, halo!
2: Ja bym się bardzo ucieszył, zwłaszcza gdyby ona nie jechała.
0: Trudne
1: o,
0: pytanie.
1: Idę, pa.
0: Trudne pytanie, bo w takiej sytuacji trzeba być gotowym na wszystko, ale my mamy prostszą sprawę, zupełnie prostszą sprawę. Po prostu chcemy, żebyście powiedzieli nam, z kim wy byście po prostu chcieli tam polecieć. Kogo chcielibyście na Tomorrowland zabrać? Pokażcie nam tę swoją zwariowaną osóbkę, z którą lubicie się bawić, z którą lubicie spędzać czas, wyślijcie fotę albo filmik i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie tam się bawić razem z nami, a my zrobimy całą resztę. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl.
1: Dokładnie, w zakładce konkursy i akcje, wbijajcie tam.
0: A to już jedna z gwiazd tegorocznej edycji, Jazzy, wspaniały głos, cudowny talent DJ-ski, Candy Night, róbcie głośniej.

0: kocham, uwielbiam, szanuję, to jest mój numer. I Can Wait, Bob Sinclair i Kieza w Meloradiu. Czy to będą moje newsy, to się zaraz okaże. Coś ty tam wymyślił.
1: Nie no, tobie nic nie opowiem, no chyba, że rozliczyłeś pizzę
0: nie
1: z internet.
0: Nie omia moje, o.
1: No i o tym powiem.
0: Dobra, to za chwilkę newsy w Meloradiu, a potem szykujemy się do kolejnej muzycznej petardy, bo przygotowaliśmy takie numery na dziewiątą, że jak jeszcze jesteście zaspani, to śpiochy z oczu same spadają.
2: A już o dziewiątej zagramy
0: New Religion, Bibi Rexha i Faithless.

0: drogowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A. Czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 15 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
8: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
11: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
12: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
13: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
15: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25...

0: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Lokalny ruch w Mrągowie utrzymuje się na spokojnym poziomie. Samochodów przybywa, ale większość tras pozostaje przejezdna i nie ma dłuższego stania. Przyda się odrobina cierpliwości i koncentracji, szczególnie w miejscach, gdzie ruch lokalny miesza się z wyjazdowym. Zachowajcie ostrożność i w razie potrzeby zdejmijcie nogę z gazu.

0: Погода.
1: Ranku w Mrągowie możemy spodziewać się słońca naprzemian z niewielką ilością chmur. Raczej nie powinno padać. Termometry maksymalnie pokażą dzisiaj około 16 stopni. Nadal też mamy silniejszy wiatr i on nam będzie potęgował odczucie chłodu. W normie jest za to ciśnienie. Jutro prognozowana jest dokładnie taka sama pogoda. Podobnie będzie w piątek, a ocieplenia wstępnie możemy spodziewać się w okolicach weekendu.
2: Prawie 9 to newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
3: Już nie dwie, a trzy osoby są zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Są w wieku około 20 lat. Prawdopodobnie namierzona została także osoba odpowiedzialna za interwencję w mieszkaniu matki prezydenta. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rośnie liczba osób, które rozliczają PIT przez internet. Rozliczenie się online jest intuicyjne, twierdzi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
4: Do Urzędu Skarbowego przyjść tylko wówczas, kiedy naprawdę masz problem.
3: Blisko 15 milionów podatników wybrało w tym roku system Twój e-PIT. W czasie lotu na Marsa astronauci będą mogli prać ubrania. Będą działać na nie wiązką plazmy. Do tej pory przy dłuższym pobycie poza Ziemią bieliznę i skarpetki zmieniało się co drugi dzień, zaś koszulki robocze i spodnie co około 10 dni. Niektórzy to robią nawet na Ziemi.
2: Wielu by tak chciał na co dzień.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Ja trochę nie rozumiem, nie po to uciekasz z ziemi tak daleko, żeby pranie jeszcze tam robić, co za bzdura. New Religion, Bebe Rexha, Faithless. Ciekawe, czy wezmą nas ze sobą na Marsa. Myślisz, że apka tam zadziała?
3: Jesteśmy wszędzie.

Lies od Priska z numerem On The Move. Czerwona scena w zeszłym roku na Sunrise Festival była imponująca, ale to, co będzie działo się tam w tym roku, na tej edycji, ma przejść ludzkie pojęcie. Nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli was tam zabrać. Bądźcie czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie i będziemy rozdawać wam te wspaniałe zaproszenie na to niezwykłe widowisko, na te niezwykłe sety największych gwiazd światowej sceny muzycznej. Wystarczy wymienić tylko duet Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafii, które w tym roku pojawią się w Kołobrzegu, w Podczelu, na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Ja to się czuję tu trochę jak w Wesołym Miasteczku. Co chwilę jakieś nazwisko, które za chwilę zobaczymy, a to na tej imprezie, a to na tym wydarzeniu, a to tu, a to tam, bo oni będą grać w różnych miejscach, na które będziemy was zapraszać, ale nie o imprezowaniu teraz, a o pracy. Do pracy, rodacy, wy się boicie, że AI może nas kiedyś zastąpić? Myślę tu bardzo tak wprost o nas, o radiu.
1: No jako reprezentantka Gen Z mogę powiedzieć, że my jesteśmy tak super osobami, niezastąpieni, dokładnie, więc nie, wydaje mi się, że nie.
0: Ale branża technologiczna ma się czego bać. W Chinach była taka sytuacja, że gościa zwolnili i zastąpili AI. Natomiast uwaga, uwaga, sąd zdecydował, że tego nie można robić. Zabronił absolutnie. I w ogóle nie możesz zwalniać ludzi tylko po to, żeby zastąpić ich sztuczną inteligencją.
1: No i dobrze zrobili.
0: Tak powinno być, tak powinno być. Czy są jakieś zawody, które mogą czuć się bezpieczne? Na przykład pielęgniarka, nie?
1: Lekarz, raczej. Też stolarz.
0: Stolarz, murarz, a w ogóle ta branża budowlana nie ma wątpliwości, że może czuć się niezastąpiona, bo to jest branża po prostu nie do podrobienia.
2: O panie, kto to panu tak spierdolił?

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk. Z tej mowy ciała waszej to mogę wyczytać, że raczej radośni i szczęśliwi jesteście ludzie. Tak patrząc na Darię
1: no,
0: Marcina. A co tam słychać u naszych kochanych słuchaczy?
2: Elo, elo, słuchamy melo. Odkąd podkręciliśmy tempo, klienci nie nadążają wystawiać makulatury. Ekipa Wesołe Śmieciarki pozdrawia.
0: Pozdrawiamy chłopaki, bawcie się dobrze.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: O reklamie.
12: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Kiedy pytają mnie, jak podkręcamy to tempo w Meloradio, to ja mówię tak.

0: Filipek, Nel Sermich, niech się kręci w Meloradiu, tu podkręcamy tempo. Dobra, to policzmy to szybko. Kepsik, 28 zł. Zapisuj, okay. Daria, na ty.
1: Zapisuję, no
0: na,
1: dobra.
0: Na ty kartce tam pisz. Piczku, 4x4,50.
1: O matko,
0: 18
1: no, dobra. Złotych.
0: Jakiś
1: dobra.
0: Driver z dwie strony z 4 dychy pewnie, okay. Tak zakładam. Nie wiem jak od ciebie,
1: no.
0: Ale...
1: No.
0: No i jeszcze pewnie po drodze możemy spotkać tego gościa, co to śpiewa i kwiatki sprzedaje.
1: A, no.
0: To trzeba by taką różę jej kupić.
1: Dobra, to
0: bo nie
1: zapisuję.
0: Wypada. No to się robią pieniądze, to się koszty robią, powiem wam.
1: No
0: a weekend coraz bliżej, trzeba no. będzie hajs wydać, a nie masz czego, prawda?
2: Prawda.
0: No i tu pojawiamy się my, cali na biało i mówimy, że mamy dla was szybką kasę. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, powiecie na co potrzebujecie hajsu, a my zajmiemy się całą resztą. Bądźcie czujni, tylko zgłoście się najpierw. Andy Dusty z Okaria przed wami.

0: Że co to za uciech taki, co to?
1: A bo Marcin rzucił żartem. Śmieszne żarty.
0: Marcin, jak sypnie żartami, szkoda, że wy nie możecie tego posłuchać. Musimy kiedyś pogadać z szefem, żeby to wszystko mogło iść naprawdę tak głośno i wyraźnie na antenę.
2: Ja myślę, że to by się źle skończyło.
1: Skończyłoby się
2: interwencją Krajowej Rady.
0: No dla ciebie tak, albo nawet prokuratora, więc lepiej nie ryzykować. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. To jest jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni, na który długo czekaliśmy, ale fajnie, że się pojawił. Fajnie, że ty pojawiłeś się w studiu, bo to oznacza, że my możemy iść na co to było, Daria? Espresso z tonikiem.
3: Tak?
0: Dobra, okej. Okay.
1: Zawsze propsuję wszystko lepsze niż matcha. Plus jeden.
4: A już o 10:00 zagramy.
1: Będzie Kygo, Khalid Griffin i Save My Love. Byście potem jakąś fotkę podesłali może tego espresso.
0: Wyślemy pewnie.
2: A może wzięliby dla nas na wynos, bo ja tu jednak zostaję.
1: Nie, no ja już o to nawet nie proszę, chociaż zdjęcie niech będzie.
0: Dzisiaj, jutro ci przyniosę.

0: Reklama. Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WN2 Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: O reklamie.

Teraz ostatnie dzisiaj zaglądamy na drogi w Brągowie. Ruch jest większy niż wcześniej, ale nadal obywa się bez zatorów i nerwowych sytuacji. Większość kierowców jedzie płynnie i przewidywalnie, dlatego warto utrzymywać to spokojne tempo i komfortową jazdę do celu. Szerokiej drogi i dobrego dnia!

0: słońca, mało chmur na niebie i raczej brak opadów deszczu. Tak, zdaniem synoptyków, do końca dnia będzie wyglądała pogoda w Mrągowie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni. Do tego wiatr wciąż jest silniejszy, ale za to ciśnienie mamy w normie, więc możemy rozpocząć dzień od kawy lub herbaty. Jutro prognozowana jest dokładnie taka sama pogoda. Cieplej za to ma się zrobić w okolicach weekendu. Wtedy temperatura w dzień przekroczy 25 stopni.
1: To są newsy Meloradia Mrągowo.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Tylko w ciągu ostatnich dni na terenie Warmii i Mazur znaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej w 6 miejscach. Wśród odnalezionych przedmiotów były pociski artyleryjskie, granaty, amunicja i mina przeciwpiechotna. Saperzy przypominają, by pod żadnym pozorem nie dotykać takich znalezisk. Przed nami bajkowy Dzień Dziecka. Tym razem Biblioteka Miejska w Mrągowie przygotowuje wydarzenie wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, mówi Monika Pacek z placówki.
2: Będzie parada postaci bajkowych w tym roku. Będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ wpisuje się w obchody 80-lecia nadania nazwy naszemu miastu.
0: To wszystko w najbliższą sobotę na Placu Unii Europejskiej w Mrągowie. Początek o 12. Na koniec jeszcze sport. W Krynicy Morskiej odbyła się pierwsza część Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego na Zalewie Wiślanym. Duże sukcesy odnieśli zawodnicy z Mrągowa i Mikołajek, zdobywając liczne medale w swoich kategoriach. A organizatorzy podkreślali, że poziom zawodów był bardzo wysoki. Za godzinę wspomnę za to o reaktywacji ważnej linii kolejowej w regionie.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Środek tygodnia pod znakiem burz i ulew i już bez upałów. Tak będzie szczególnie na południu kraju. To w pasie od Nowego Targu przez Tarnów, Rzeszów aż po Bieszczady. Tam będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, a w centrum susza i sporo słońca. Poseł Marcin Romanowski namierzony na Bałkanach. Według mediów po wyjeździe z Węgier był 2 razy w Serbii i raz w Chorwacji. Romanowskiemu mają kończyć się pieniądze. Jego tropem podążają policyjni łowcy cieni. W Poznaniu stanął dobromat. Można w nim zostawić stare okulary, mówi Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata.
5: Posłużą mieszkańcom globalnego południa. To są nasi pacjenci, pacjenci naszych wolontariuszy.
4: Wyjazd okulistów z Poznania do Afryki będzie najprawdopodobniej w listopadzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy, mamy środę, czyli mały piątek, mała sobota. Jak zwał, tak zwał. Grunczy do weekendu niedaleko. Kaigo, save my love. No to jedziemy.

0: pauza i Magnetic w Melo Radio. 15 minut po 10. Słuchajcie, to jest cały czas początek dnia. Może się wydarzyć wiele fantastycznych rzeczy, a razem ze mną jest Darulka. Siemano.
1: Siema!
0: I tak z Darką gadamy, pytam ją przed momentem, ty oglądasz jakiś serial teraz?
1: I moja odpowiedź brzmiała nie.
0: No właśnie, ja też nie bardzo mam co oglądać. Obejrzałem dzień, przepraszam, Dom z papieru.
1: O, jak?
0: Po latach. Spoko, dobrze się to ogląda.
1: Dobra.
0: Naprawdę fajnie. Nawet te ostatnie sezony nie były tragicznie. No ale dobra, to pytanie teraz do was, bo wy jesteście ekspertami w tej dziedzinie, wiem o tym doskonale. Jaki serial polecacie do obejrzenia? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Ja tylko powiem, że czekam na jakieś fajne głosówki, to zagramy i przekażemy je dalej. No i nie ukrywam też, że bardzo na was liczę, bo naprawdę się nudzę ostatnio.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio, 27 minut po 10. Przeglądam sobie właśnie internet i znalazłem prawdziwe złoto. Na Steamie pojawiła się gdzieś tam jakaś recenzja The Sims 3, no i tak czytam te opinie, no i mam jedną, która po prostu no zachwyciła mnie. Czytam. Miałem 12 dzieci z 8 kobietami, zostałem prezydentem, po czym zginąłem robiąc spaghetti. 10 na 10. W tej godzinie jeszcze Tripsy i Robert Biewiura.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. I have a dream.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M.

0: reklama. Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Barbara?
3: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
0: O reklamie.

0: teraz będzie najlepsze, róbcie głośniej, uwaga.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni.
0: No piękne.
1: Ciemne, skłębione zasłony.
0: Ale mam ciary.
1: Stale wtedy na raz.
0: Nie śmiej się, mi się naprawdę to podoba.
1: Ze słońcem twarzą w twarz.
0: Trips, Robert Wiewióra w Meloradio i 19 minut do godziny 11. A teraz ważne info! No właśnie, ladies and gentlemen, Meloradio i Tomorrowland cały czas gramy razem! No i wy macie okazję przeżyć coś niesamowitego. To będzie coś, co będziecie wspominać całe życie. Bo możecie być na miejscu w Belgii razem z Meloradiem. Słuchajcie, jedźcie tam. Jedyne, co powinniście zrobić już teraz najlepiej, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napisać, z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland. Dorzućcie jakąś fajną imprezową fotę albo jakieś fajne wideo, gdzie akurat razem imprezujecie. No i poczekajcie trochę, bo możecie spotkać Armina Van Burena, Davida Guetta, Lost Frequencies'a, Martina Garrixa i wielu, wielu innych. Jeżeli mogę wam coś doradzić, tak od serca, po koleżeńsku, naprawdę zgłoście się, bo to, co się wydarzy w tym roku na Tomorrowland, to przejdzie do historii i fajnie, żebyście byli razem z nami na miejscu.

0: Panema, Lisa i Betangel w Meloradu, 9 minut do 11. Fajna nuta. Jesteś fajny, Marcin Sikora, siema!
1: A cześć, dziękuję. Ty też jesteś fajny i Donald Dzięki. Trump podobno też jest fajny, tak przynajmniej twierdzą badania, które przeszedł.
0: O, Donald Będzie Trump przeszedł badania?
1: Tak.
0: Morfologię miał?
1: Być może.
0: Okej, okay, dobra. A już o 11 zagramy. Eleni Mali Golding i Don't Want Your Love w Melo. Widzicie? Nawet Donald Trump się bada. Wy też musicie. Zadbajcie o siebie.
1: Tylko żeby z tego coś wyszło, a nie...
0: XD. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na
2: 104,9 FM. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 zł. Farba do ścian Becker's Designer White. 11 litrów tylko 188 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby Karczewskiego. Mrągowo. Bohaterów Warszawy 10.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
18: O reklamie.

0: poniedziałkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Pogoda.
1: Dzisiaj w Mrągowie możemy spodziewać się pogodnego nieba. Będzie sporo słońca, mało chmur i podobno nie będzie padać. Temperatura jednak nie przekroczy 16 stopni, więc jest zdecydowanie chłodniej niż ostatnio. Wciąż też mamy silniejszy wiatr, ale za to ciśnienie jest w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro prognozowana jest podobna pogoda. Cieplej za to, zdaniem synoptyków, ma się zrobić w okolicach weekendu.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Reaktywacja linii kolejowej 223 na trasie Olsztyn-Mrągowo-Mikołajki zbliża się wielkimi krokami. W piątek odbył się pierwszy przejazd techniczny. Regularne połączenia na tej trasie mają ruszyć w przyszłym roku. Teraz przypominamy, że przed nami Dzień Bociana Białego. Mazurski Park Krajobrazowy przygotowuje z tej okazji wiele atrakcji. Chodzi o dzień otwarty ośrodka rehabilitacji bocianów oraz zwiedzanie ośrodka edukacji przyrodniczo-kulturowej. Będą także gry oraz pokaz metod i sprzętu do pierwszej pomocy, mówi Ewa Ślibowska z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
2: Jak zawsze będą z nami liczni goście, będą stoiska nadleśnictw, będzie biblioteka pedagogiczna w Mrągowie.
1: Początek 31 maja w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej w Krutyni. Przed nami też kolejny pobór krwi w Mrągowie. Akcja odbędzie się 11 czerwca. Specjalny ambulans będzie czekał na mieszkańców przy Mrągowskim Centrum Kultury w godzinach od 8.30 do 12.00. Mieszkańcy Mrągowa i okolic od początku roku oddali już 110 litrów krwi. Za godzinę powiem za to więcej o pewnej akcji sprzątania w Mikołajkach.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Są zarzuty dla dwóch osób za udział i kierowanie grupą wywołującą ostatnio fałszywe alarmy. Śledczy ustalili, że z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych utworzyła się grupa przestępcza ukierunkowana na taką działalność. Uczestnicy jej nie znali się osobiście, kontaktowali się przez internet. Ochrona przyrody z opóźnieniami, wyznaczanie obszarów Natura 2000 polskim rządom szło jak po grudzie. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła lata 2019-2024. 98% obszarów ochrony przyrody wyznaczono wtedy z opóźnieniem. NIK Bartłomiej Pograniczny.
5: Wyznaczanie nowych obszarów chronionych było dopiero reakcją na zarzuty kierowane pod adresem Polski przez Komisję Europejską, która wskazywała na niekompletność sieci Natura 2000.
4: Wyznaczane były te obszary przez 15 lat. Donald Trump jest już po badaniach okresowych w szpitalu. Jak mówi, krótko, wszystko wyszło idealnie, ale szczegółów amerykański prezydent nie podał.
3: Badajcie się. 11 na zegarach, Hadi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, wiadomo. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Tym zaczniemy na pewno, ale będzie jeszcze El Profesor. Bella ciao. Two ships in the night.

0: Modelki, włodarski, lubię cię jak lato. I 14 minut po 11. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Trochę wakacyjnie. A ja mówiłem ostatnio, że nie bardzo mam co oglądać, jeśli chodzi o seriale. No i poprosiłem was, specjalistów, ekspertów od tej właśnie tematyki, jakąś podpowiedź, co mogę sobie obejrzeć. No i Mati na WhatsAppie Meloradia nam coś tu nagrał, siema.
1: Ruszył nowy sezon Ricka i Mortiego. Polecam.
0: No. No i to jest fajna polecajka. A co wy byście dodali do zestawu? Za te najbardziej ciekawe pomysły mam coś z Melomerczu i chętnie się tym podzielę. Także szukajcie naszego WhatsAppa na meloradio.pl, nagrajcie głosówkę. No, czekam na polecajki serialowe. Hey!

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio, 27 minut po 11. Bardzo sympatyczna nuta. Taka już nawet trochę bym powiedział, że piątkowa, że środa to mały piątek, to wszystko się zgadza. Przy okazji środa to dzień, no ja proponuję, żeby to był dzień prania mimo wszystko i dzięki temu będziecie mieć czyste ubrania. Wiem, że też inni mówią, że jest nieco inny dzień, ale dobra, nie o tym, wiecie o co chodzi. Lato po całym nie bryska, jeszcze w tej godzinie będzie to na pewno.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
1: Rano.

0: odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 20%.
1: Jak tak, to Allegro. Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit 10.

0: ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, dzięki dał.
6: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Po reklamie.
8: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

taki letni pocałunek, to jest coś, co się wspomina później. Bryska, lata, pocałuj mnie w remiksie Mendiego. 19 minut do 12. No i ja mam dla was też coś, co będziecie wspominać całe życie, dosłownie. No bo możecie pojechać z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland do Belgii, bo to jest wydarzenie, które uchodzi za jedno z najpiękniejszych przeżyć, jakie tylko mogą człowieka spotkać. No właśnie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu innych genialnych DJ-ów pojawi się na scenach i wy też możecie tam być. Co zrobić, by się tam pojawić? Słuchajcie, wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Dorzucacie jakąś fajną, imprezową fotę albo jakieś może nagranie. No i walczycie o to, by pojawić się na jednym z najważniejszych, tak naprawdę pięknych wydarzeń na świecie. To co? Do dzieła. Wbijajcie meloradio.pl.

0: Sony Fonera i Crystal, My Lovin w Melo Radio. 9 minut do godziny 12, my tak podkręcamy tempo i teraz zrobimy super szybką zapowiedź tego, co wniósł, bo Marcin musi do toalety.
1: Dokładnie. Dzisiaj znowu nasze tenisistki wyjdą na kort. O, tyle wam powiem.
0: Dobra, Marcin, leć, leć!
2: A już o 12 zagramy
0: Gordo, Renison Valti, Loco Loco. Żałujcie, że tego nie widzieliście. Marcin dosłownie przed momentem dosłownie wybiegł ze studia. A wszystko po to, by móc skorzystać z toalety. Ta nuta startuje o 12 punktualnie, jakby coś.

0: kawowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, check-out, kusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
7: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
11: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na Warszawie. W polskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
5: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: prawie do końca dnia możemy spodziewać się sporej dawki słońca, małej ilości chmur oraz tego, że nie powinno padać. Nie jest jednak zbyt ciepło, bo termometry maksymalnie mają pokazać 16 stopni. Wciąż też uwaga na silniejszy wiatr. W normie mamy za to ciśnienie. Jutro prognozowana jest dokładnie taka sama pogoda. Cieplej ma się za to zrobić w okolicach weekendu, wtedy temperatura przekroczy w dzień 25 stopni.
1: To są newsy Meloradia Mrągowo.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Mikołajkach odbyła się akcja sprzątania terenów przybrzeżnych. W działania zaangażowani byli mieszkańcy i wolontariusze. Śmieci zbierano m.in. nad Jeziorem Mikołajskim. Zebrano cały kontener odpadów. Zbliża się bajkowy Dzień Dziecka. Głównym punktem wydarzenia zaplanowanego z tej okazji w Mrągowie będzie parada postaci bajkowych. Przewidziano też piknik edukacyjny w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mówi Monika Pacek z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
2: Będzie można z bliska obejrzeć wozy oraz sprzęt strażacki, porozmawiać ze strażakami o ich codziennej służbie, a także spróbować swoich sił podczas symbolicznego oczywiście gaszenia drewnianych domków.
0: To wszystko w najbliższą sobotę o 12 na Placu Unii Europejskiej. Na koniec ciekawostka. Uczniowie i nauczyciele z mrągowskich szkół zawodowych wyjechali na staże do Hiszpanii. To w ramach programu Erasmus+. W wyjeździe bierze udział 16 uczniów i 4 nauczycieli z 2 placówek. Młodzież odbywa 2-tygodniowe praktyki w hiszpańskich firmach, zdobywając doświadczenie i rozwijając umiejętności językowe.
3: Minuta do 12. Marcin Sikora zdążył z toalety. Czas na newsy Meloradia.
4: A tymczasem kapitan statku MV Hondius przebywa na kwarantannie w specjalistycznym ośrodku w Gdyni. To Polak, Jan Dobrogowski, według medyków jest zdrowy i kolejny wynik testu na hantawirusa ma ujemny. Ministerstwo Pracy z kolei proponuje wydłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci chorych onkologicznie lub z innymi chorobami przewlekłymi. Obecnie maksymalnie wypłacany jest on przez 2 tygodnie lub 60 dni, w zależności od wieku dziecka. Projekt ustawy trafił już do kancelarii premiera, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Jeśli ten proces legislacyjny będzie przebiegał sprawnie, to już w przyszłym roku będzie można liczyć na te dodatkowe 60 dni.
4: Może to kosztować budżet 100 milionów złotych rocznie. A już dziś mecze drugiej rundy French Open. Rozegrają je Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena French.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
3: Siemanko, na zegarach 12, ja jestem Adi i mega się cieszę, że jesteśmy razem. Dlaczego? No bo zagramy Gordo i Reniego Cunywalda Loco Loco. A Reni, przypominam, że będzie na Sunrise Festival!

0: Mikołaj, ta piosenka trochę mi przypomina ciebie w sobotę.
1: Dlaczego?
2: A, no, wanna go home?
1: Jak to?
0: No trochę tak było.
2: A i właśnie ja wanted to go home.
0: Znaczy, no trochę tak i trochę nie do końca. W sumie trudno było wyczuć. Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradio, 15 minut po 12. A teraz, no ważne wydarzenie dla Polski, dla całego świata i dla całego gamingowego świata. Po jednej, proszę. Mikołaj mi to śpiewa w sumie, odkąd się znamy. I to jest, szanowni państwo, piosenka o mieczu Geralta z Rivii.
2: Oczywiście, Wiedźmin 3, kto nie grał, niech zagra, bo będzie nowy dodatek.
0: No ja już ściągam trzeciego Wieśka, bo będzie dokładnie trzeci dodatek, którego nazwa to Pieśni Przyszłości. To ma być pomost między tym, co się działo w trójce, a tym, co się wydarzy w czwórce. I tak, no musimy trochę poczekać, bo premiera w 2027 roku dopiero.
2: No fajnie, fajnie, tylko ja pamiętam, że jak ja kupiłem Wiedźmina na trójkę, to potem oba dodatki miałem za darmo. Czy ten też będzie za darmo?
0: No ja obstawiam, że nie będzie za darmo, jeszcze nie jest to do końca powiedziane. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja mam wersję trzeciego Wiedźmina na dziesięciolecie i jeżeli w tym tego nie będzie za darmo, to ja się zasmucę trochę.
2: No, no tak, tak. Trzeba kontynuować tradycję darmowych dodatków do Wiedźmina 3.
0: No, kiedyś był taki cytat, trzeba płacić. My nie chcemy.

0: Anacer, tak sobie mal radio, 27 minut po 12. Taki chill vibe, trochę muza z segmentu fashion. A może perfumerii? Mikołaj, we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska, był widziany on, jedyny w swoim rodzaju.
1: Jeremy Fragrance. Wiem, czuję Savage'a aż stąd, nie? Ale 400 kilometrów dalej.
0: To nie moja wina tym razem, zdecydowanie.
1: Nie, Jeremy, no to jest ikona jednak. No, number one fragrance icon that follows the teachings of Jesus. To on mnie wkręcił w sumie w perfumy jako pierwszy.
0: Ale było świetne to, że na tej rolce, którą widzieliśmy przed momentem w necie, od razu podszedł do jakiejś młodocianej laski i dał jej skórkę. Co to było, pomarańcze?
1: Tak, no pachnie ładnie, nie?
0: No pachnie. Nieładnie. Ciekawe, jak to się tylko skończy później. LMFAO Party Rock Anthem jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl. To się opłaca. Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
15: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
20: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Po reklamie.

Marlon Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio, 16 minut do 13. No z nim na pewno spotkamy się na najpotężniejszej imprezie na świecie. No i mówię oczywiście o tegorocznym Tomorrowland, na który was zabieramy. Jedziecie na tę wyjątkową imprezę, która jest totalnym przeżyciem razem z Meloradiem. No i tak, spotkacie oprócz Marlona m.in. też Davida Guetta, Lost Frequencies'a, Armina Van Burena czy Martina Garrixa i wielu, wielu innych. Ale to co ważne, żeby się w ogóle tam pojawić, czyli w Belgii rzecz jasna, no to wejdźcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie ta osoba. Dajcie też jakąś fajną imprezową fotę z tą osóbką, albo jakieś może wideo, co tylko potrzebujecie i chcecie. No i pakujcie się, bo dojazd do Belgii macie tak naprawdę za frikę od nas. Także zgarniajcie tę możliwość, bo będziecie to wspominać całe życie.

0: James Hype, Be Mine. To jest Melo Radio. I mamy też Ula Haciarek-Szybo.
1: Cześć. Co czyli newsy za chwilę. No a w newsach sprawdzimy nowe ceny paliw na jutro. No i też ceny na wakacje, bo te coraz bliżej. No i będzie o tym, gdzie w Polsce jest taniej.
0: O, i to jest bardzo ważna informacja. Warto będzie sobie to zapamiętać albo zanotować.
2: A już o 13 zagramy
0: Handy Dust, Caresses, Zokuria w Melo Radio. Tego sztosa zagram wam punktualnie o 13, także szykujcie się. No i może już warto zrobić głośniej.

0: drogowo. Słuchaj na 104 i 9 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo.
1: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość?

0: Polska to Allegro.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Pastorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
6: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś gościmy Tomasza Cybulę, dyrektora handlowego Sixt Polska. Obecnie żyjemy w świecie subskrypcji takich jak Netflix, Spotify czy innych platform. Dlaczego ten model tak dobrze się przyjął?
7: Bo jest wygodny i elastyczny. Płacimy za korzystanie, a nie za posiadanie, dzięki czemu nie zamrażamy pieniędzy w rzeczach i nie jesteśmy przywiązani do jednej decyzji. Możemy zmieniać rozwiązania wtedy, kiedy zmieniają się nasze potrzeby, bez poczucia straty i bez presji.
6: Czyli to również większa kontrola finansów?
7: Tak. Nie ponosimy ryzyka utopionych pieniędzy i nie musimy przewidywać wszystkiego z wyprzedzeniem. To model, który daje większą elastyczność.
6: A samochód wpisuje się w ten model?
7: Tak, i to bardzo wyraźnie. Zamiast kupować auto na kilka lat, coraz częściej traktujemy je jak usługę. Wybieramy takie, jakie potrzebujemy, na określony czas i do konkretnego celu. Dzięki temu nie musimy utrzymywać jednego samochodu do wszystkiego, ani ponosić kosztów, kiedy z niego nie korzystamy.
6: Dziękuję za rozmowę. Po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
5: Ogłoszenie płatne.
8: Tak gra Melo. Melo Radio.

0: 89.FM.
1: Na zegarach 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Na początek dobry news dla kierowców. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,31, 98 6,86, a diesel 6,57. Na wzrost cen paliw kosztował dotąd polskich kierowców 10 miliardów złotych. Podwyżki najbardziej uderzyły firmy przewozowe. No i jeszcze wakacje. Polacy wybierają wypoczynek nad polskim morzem. Prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. A jak z cenami, mówi Eugeniusz Triasun z jednego z portali turystycznych.
3: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
2: A najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za parę w noc, za noc w hotelu.
1: City breaki są super. Na zegarach 13.07, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy i nastrajamy was bardzo wakacyjnie, bo na dworze słońce. Ci, co pracują i nie mogą wyjść spokojnie, jesteśmy z wami, dlatego wysyłamy witaminę D.

0: Gibbs Dope House for Money. Win i 15 minut po 13. Podkręcamy tempo. Pytałem was nieco wcześniej o polecajki serialowe, bo nie bardzo mam co oglądać i zawsze mogę na was liczyć, to akurat dobrze wiem. No i Grzechu na WhatsAppie Meloradia podał nam propozycję niezłą.
1: Skoro zbliża się sezon wakacyjny, no to warto nadrobić Białego Lotosa. I ja teraz skupiam się na trzecim sezonie i z niecierpliwością czekam na sezon czwarty. Pozdrawiam, Grzesiek z Jarocina.
0: Pozdro, ja jeszcze dopytałem Grześka w międzyczasie na WhatsAppie, czy rzeczywiście czwórka ma powstać. No i Grzechu wyczytał, że podobno tak. Także czekam. A jakie są wasze propozycje serialowe? Czekam na nie na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. No, to wbijajcie. Hej,

otworzyliśmy sobie okno w studiu. Tak, bo mamy okno w studiu. Konkurencja zazdrości. Ale to, co chciałem powiedzieć, taka bryza, niemalże morska, zawiała tutaj. No i fajnie było, fajnie, naprawdę. Ale tak mówię o tym, bo przecież nie chce się nikomu pracować dzisiaj, o czym piszecie na WhatsAppie Meloradia, ja to rozumiem. I powinien być, powstać taki hamulec ABS od pracy, żeby po prostu na chwilę to zostawić i skupić się na czymś przyjemnym. Na przykład na tym, ale Farben, The Body Talk, jeszcze w tej godzinie, no ale będzie też Matka Roku, czyli Riada.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
2: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A. Czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Po spacerze nad jeziorem, po pracy, po całym dniu. Czas dobrze zjeść. Bistro Burger w centrum Mrągowa. Nakarmimy Cię codziennie od 12 do 20. Klasyczny domowy obiad czy apetyt na najlepszego wołowego burgera? Bistro Burger, Ratuszowa 3, Mrągowo. Przyjdź, zamów naglowo lub zadzwoń i odbierz. Bistro Burger Mrągowo. Znamy się na gotowaniu.
9: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
11: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.
12: Tak jest.
11: Od 25

0: Włączyć ci mikrofon?
1: Poproszę.
0: Dobra. Ale zaśpiewasz dokładnie też?
1: Nie, tak nie umiem.
0: Zestresowała się trochę. Rihanna, where have you been w Melo Radio? Spoko, Monia, nie przejmuj się. Rihanna też się stresowała. No, 17 minut do 14. Monika Tyler ze mną, siemanko.
1: Siemanko.
0: Słuchaj, chciałem cię zapytać, bo ty zabierasz mnie na miasto.
1: Zabieram. Idziemy.
0: Gdzie idziemy dokładnie?
1: Idziemy, myślę, że nad Wisłę. Mhm. Coś te rejony. I weźmiemy ze sobą oksy.
0: Oksy, czyli weźmiemy rozumiem, że będziemy rozdawać oksy i coś pewnie będziemy ludzi pytać.
1: Będziemy, a jak chcecie wiedzieć co, to szukajcie nas blisko Wisły.
0: No, także widzimy się. Wawka, szukajcie nas, będziemy bardzo charakterystyczni. Monia ma piękny czerwony sweter.
1: To prawda. Na social wskazówki.

0: Adrian, a gdybyśmy zamienili się w ogórki, to byś trzymał nas w lodówce, w szafce, czy zjadłbyś nas?
1: W sensie ciebie i Mikołaja?
2: Ja się nie dopisuję do tego pytania.
1: Dlaczego?
2: Bo jest już przestarzałe.
1: Czekaj, co? Jak to przestarzałe?
2: No bo ja co chwilę takie słyszę.
1: Aha!
0: Nie... Tak, masz rację.
1: Ale to ma się nijak jak moje pytanie. No, czy jeżeli syn miał matkę, to czy matka miała syna? To jest super pytanie, ważne.
0: Ale no co z tym ogórkiem?
1: No, a jaki to by był ogórek?
0: Kiszony.
1: No to bym wiedział.
3: A już o 14 zagramy.
2: Over you, night and day.
0: Czyli bym umarła.
1: Poruszasz bardzo...
2: Widzisz, dlatego się nie odpowiada na takie pytania. Aha. Dlatego się na nie nie odpowiada.
1: No to po co się w ogórka zamieniasz?
0: Masz rację, nie,
1: nie możesz się zamienić w motyla?
0: A, rozmawialiśmy
1: o
0: tym.
1: No właśnie.
0: Czy gdybym...
1: Tak.
3: Reklama. Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki. Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie. Sprawdź to sam, check it out. A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: My pracownicy Agaty gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral. Biała farba fasadowa. 10 litrów tylko 174 zł. Drewnochron Extra Impregnat 9 litrów, gotowe kolory tylko 179 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, bohaterów Warszawy 10.
10: W Eko

0: niskie ceny, duży uśmiech.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
8: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
9: Renault. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
10: Codziennie.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
19: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
20: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
21: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
22: Dwie osoby podejrzane o wszczynanie fałszywych alarmów trafiły do tymczasowego aresztu. To około 20-letni mężczyźni. Na razie żaden nie usłyszał zarzutu dotyczącego fałszywej informacji o rzekomym pożarze w domu rodzinnym prezydenta. Już niedługo opłatą kaucyjną mogą zostać objęte także szklane butelki. Decyzja może zapaść po wakacjach. Chodzi zwłaszcza o małe opakowania. A na koniec o tym, że Polacy lubią mieć hobby i wydawać na nie pieniądze, mówi Magdalena Grzelak, Santander Consumer Bank.
23: Niemal co trzeci ankietowany przeznacza na własne zainteresowania od 100 do 300 zł miesięcznie, a prawie 40% badanych wydaje powyżej tej kwoty.
22: Ponad 60% pytanych finansuje swoje hobby z bieżących dochodów.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witajcie, w środę to dzień przyjemności, a my o rekordach porozmawiamy.
2: Rekordach, bo zostały wbite, chociaż trochę to zajęło.
1: A twój rekord, taki osobisty, którym możesz się pochwalić tutaj na antenie Meloradia? Nie no, nie w tym. Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: Felix Jens, Shouse, Walk With Me w Melo Radio. 3925 złotych i 50 groszy. Mamy nowy rekord, jeśli chodzi o butelkomat.
1: 7851 butelek i puszek pan Wiesław oddał do systemu kaucyjnego.
0: Świetnie.
1: W sensie do tego automatu. I zajęło mu to wszystko, żeby to przemielić. 8
0: tak?
1: godzin. 8 godzin stał i wkładał.
0: Wiesz co?
1: Szanuję, no ja to max 15 minut.
0: Naprawdę?
1: No, a na słońcu to w ogóle.
0: A, tak, no
1: tak. 5 max.
0: Tragedia po prostu. Ważne, że pan Wiesław nie robił tego w moim sklepie.
1: No, w sumie racja.

0: Taki mały ja, Kukę 2115, Francis w Meloradiu. Dobrze, zostajemy w temacie rapu. Wujek Ostry, to już jest bardzo, ale to bardzo oldschoolowy raper.
1: Co?
0: Taki z swojej młodości.
1: Co? Przecież to jest młody chłopak, gimnazjalista prawie, że.
0: Naprawdę?
1: No pewnie.
0: To przepraszam, no to wujek Ostry, który jest młody, zgarnął Fryderyka. Gratulujemy za utwór Sam.
1: Tak jest. No ale tego Fryderyka niemalże natychmiast oddał komuś innemu, a mianowicie BDS-owi.
0: Dlaczego?
1: Powiedział tak, gdybyśmy żyli w idealnym świecie, ten Fryderyk poszedłby w stronę BDS-a i Kubiego, dlatego Bedi, wow, nie znamy się osobiście, ale to jest twój Fryderyk, dla mnie ty jesteś zwycięzcą.
0: Chodzi oczywiście o Cancer Fighters, bo BDS się bardzo
1: zaangażował. Tak, no i ta statuetka zostanie przekazana właśnie na aukcję tej fundacji.
0: Czyli można licytować?
1: Można. Czyli można mieć własnego Fryderyka, znaczy ostrego Fryderyka, ale własnego.
0: Że jest ostry, że ma krańce ostre?
1: Nie, że należał do ostrego, potem należał do BDS-a, tak? A teraz może należeć do was.
0: Świetne, ale ja się już pogubiłam. Możesz jeszcze raz?
1: No już prościej nie mogę.
0: Think about that, Sony Fodera.

0: Magnetic i Bausa. No panowie z tego zespołu są faktycznie Magnetic, muszę przyznać.
1: O, pokaż. Zajrzałam. Pokaż.
0: Do nich na Instagrama. To wpisz sobie, teraz
1: są w Grecji.
0: To
1: fajne chłopaki, tak?
0: No bardzo. Chyba jakiś nowy singiel szykują. Tak mi się wydaje.
1: Z takim greckim zacięciem to musi być, będzie chyba jakiś taki, wiesz, wakacyjny hicior w takim razie.
0: Wspomnijcie jeszcze nasze słowa. Tak mi się wydaje. No weź tam, zaobserwuj.
1: No widzę, no, fajnie.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama. Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
3: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
4: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
7: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo.

0: Dim z Bambi i Przyjaciele.
1: Turn it up.
0: Ten podkład oznacza jedno, będziemy rozmawiać o Tomorrowlandzie.
2: No bo tam to chyba każdy chciałby polecieć. Aha. Albo pojechać, bo jest taka możliwość, żeby tam pojechać właśnie z Meloradiem.
0: Dokładnie, wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl i najlepiej, żebyście nagrali filmik, w którym przedstawiacie siebie, swoich ziomków i udowadniacie nam, że to was powinniśmy zabrać.
2: Tak, i najlepiej, nie wiem, czy można tak podpowiadać słuchaczom, ale zrobię to specjalnie dla was. Wiecie, Tomorrowland to jest niesamowite przeżycie, jest tam energia, jest tam po prostu kosmos, więc wasz film, wasze zgłoszenie też musi jakby to oddawać, nie?
0: Czyli być kosmosem.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Musicie po prostu zrobić najlepszy content w waszego życia.
0: Dobra, my robimy boom, wy robicie boom i widzimy się na Tomorrowland.
2: Exactly. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Mikołaj, dobrze, że ty nie masz działalności, nie masz swojej księgowej, wiesz, naprawdę.
1: No tak, w newsach będzie o księgowej, pewnej bardzo takiej kreatywnej księgowej.
0: A? Tylko kreatywnej negatywnie.
2: Aha, no to nie, to dobrze. A już o 15:00 zagramy. Boy, You Turn Me, Felix Jenny, Kaskada.
0: O 15:00 zagramy ten kawałek punktualnie.

0: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na prixcommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99. Po reklamie.
4: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
5: Ula Harciarek on the mic.
6: 8 miesięcy bezwzględnego więzienia za szarżowanie skuterem wodnym. Pirat wodny pływał po jeziorze Roś, do tego był pod wpływem alkoholu. Do więzienia pójdzie też była księgowa szkolna z okolicy Legnicy. Wyprowadziła ze szkół ponad 1 000 000 zł na swoje prywatne konto. Za kratami spędzi 4 lata. Grażyna Wiatr.
7: Księgowa wyprowadzała małe kwoty, ale przez wiele lat i w ten sposób unikała podejrzeń w małym gminnym środowisku. Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły.
6: Kobieta przyznała, że nie wie, na co wydała pieniądze. No to jeszcze dobra rada, ubierajcie się ciepło, bo przez Polskę przechodzi chłodny front atmosferyczny. W nocy z czwartku na piątek przy gruncie możliwe są przymrozki.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i cytując Mikołaja, co te panny mają w głowach?
4: To jest dobre pytanie i też będzie a propos ubrań właśnie.
5: Iga Mikołaj, hej!

0: Stars w Melo Radio. Mój outfit wygląda spoko.
1: Tak, okay. Masz spoko dzisiaj outfit?
0: No,
1: skupiasz się w takim razie na tym, co mówimy. To dobrze, ponieważ no, Iga wysłała dosyć ciekawy i kontrowersyjny temat, czyli badania, według których 93% kobiet na całym świecie, wszystkich kobiet na świecie, na planecie Ziemia, nie może skupić się na rozmowie, jeżeli ich outfit jest po prostu okej. Okay.
0: No ale to jest chyba oczywiste, no trzeba dobrze wyglądać, inaczej humor
1: ale
0: jest
1: zepsuty. Trzeba myśleć o tym cały czas?
0: No tak, bo to ci psuje w ogóle wizję całą artystyczną. No, ty nie rozumiesz, bo jesteś chłopem.

0: is life. A to Armin van Buuren. Szybka kasa od Meloradia. Jak ja lubię ten dźwięk. Ciebie też, Mikołaj, bardzo lubię, dlatego zadzwonimy do Bartka, który ma fantastyczny pomysł. To jest taka dusza romantyczna, można powiedzieć.
1: Tak, i wow. Już jest na antenie.
0: Cześć, Bartek, Iga, Mikołaj, Meloradio.
1: Siemanko.
2: Cześć.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
2: Właśnie wróciłem do nowych pracy.
0: Idealnie. Żyć, nie umierać.
1: Bartolomeo, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 200 zł od Meloradia?
2: Słuchajcie, potrzebuję te 200 zł na materac do samochodu, żeby ekonomicznie móc spędzić jakiś weekend z dziewczyną.
1: Ekonomicznie. Dobrze. Nie będziemy wchodzić głębiej w ten temat.
0: To już zostaw Bartkowi.
1: A ten dźwięk oznacza, że możesz wychodzić z domu już teraz i kierować się do bankomatu, żeby z niego wyciągnąć za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: O kurczę, super, dziękuję bardzo. Szybka kasa
1: od Meloradia. Ale to jest proste, tak, dostać 200 zł od Melo.
0: Wystarczy wejść na meloradio.pl i napisać, dlaczego potrzebujecie 200 zł, a nawet
1: 500.
0: Wow, meloradio.pl, tam się kierujemy, a teraz nasz ulubiony kawałek.
1: Yeah!
0: Golden!

0: How does it feel w Melo Radio?
1: Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie, Iga?
0: To jest tak, jakbyś po prostu złapał Pana Boga za nogi.
1: O, no to lepiej już chyba być nie może w
0: nie
1: takim
0: może.
1: Razie. Możecie to przeżyć oczywiście na własnej skórze, bo wysyłamy was, my, Melo Radio, na Tomorrowland specjalnym autokarem, więc będzie jeszcze before przed imprezą konkretną.
0: To proszę teraz szybko wejść na meloradio.pl i wysłać nam filmik albo wgrać fotę, dlaczego i z kim chcielibyście pojechać na najlepsze przeżycie na całym świecie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
9: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.

0: taki wakacyjny klimat, Robin Schulz, Sugar, podkręcamy tempo. Ile ja bym dała, żeby teraz być w bikini, wiesz?
1: To wiesz, jakby nic nie stoi na przeszkodzie, nie?
0: Nie ma plaży.
1: Wysypiemy piasek. Dobra, ale żeby na plaży się pojawić, to trzeba tam najpierw dojechać.
0: Zgadza
1: na przykład.
0: Się.
1: I taka Komisja Europejska, nie, sprezentowała sobie całą flotę

0: służbowych samochodów elektrycznych, żeby promować, wiesz, ekologię i te wszystkie zielone sprawy. No i komisarze są bardzo niezadowoleni z powodu konieczności przymusowych postojów na ładowanie tych samochodów.
1: A to nie mogli wziąć po prostu...
0: No nie, jakby tylko istniał taki płyn, który właśnie magicznie na przykład się spala w komorze silnika i on chodzi i się
1: nie,
0: jeździ.
1: Nie, wiesz, to już nie modne jest, przykro mi.

0: czy to Cyberpunk, czy Meloradio?
1: Ty dzisiaj do Reaper Doka idziesz.
0: Masz rację. Beta Angel. Jakieś wszczepy niech mi tam wszczepi.
1: Dokładnie.
0: Ula nie wie, o co nam chodzi w ogóle.
2: Nie, ja nie wiem, nie wiem.
0: Natomiast widzę, że są protesty.
2: Są protesty w Warszawie, tak, powiemy o młodych naukowcach.
0: Pasuje wszystko.
3: Znowu będą korki.
4: A już o 16 zagramy
1: Yearbooks Graceland.
0: Mhm, lubię ten kawałek.
1: Ja też.
0: To dobrze. I zagramy go punktualnie o 16.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 zł. Farba do ścian Becker's Designer White. 11 litrów tylko 188 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To jest grane w Mrągowie.
12: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Mikołajki wracają na rajdową mapę Polski. W czerwcu odbędzie się nowe wydarzenie pod nazwą Mikołajki Rally 2026. Organizatorzy zapowiadają udział m.in. Krzysztofa Hołowczyca i Michała Kościuszki. Rajd potrwa od 3 do 7 czerwca. Wstęp dla kibiców na odcinki specjalne i strefy wydarzeń ma być bezpłatny. A w piątek szykuje się Muzyczna Scena Młodych. To koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Mrągowie. Połączy on pasję młodych talentów z doświadczeniem pedagogów. Początek o godzinie 18 w Kościele Ewangelickim. Z kolei w sobotę Biblioteka Miejska w Mrągowie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zapraszają na bajkowy Dzień Dziecka oraz piknik edukacyjny. Przewidziano konkursy, pokazy sprzętu strażackiego czy gaszenie drewnianych domków. A szczegóły na ten temat znajdziecie w internecie.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
13: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
14: Pożar hali w Obornikach w Wielkopolsce. Z ogniem walczy 40 zastępów Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Studenci i doktoranci protestują w Warszawie. Przed Sejmem trwa demonstracja środowisk naukowych, bo ich zdaniem nauka w Polsce jest niedofinansowana, a naukowcy wyjeżdżają za granicę.
15: Polska jest po prostu największym dawcą mózgów dla innych krajów.
16: Polska nauka dawno wyjechała.
17: Dokąd?
16: Za granicę. Niemcy.
17: Czechy.
14: Petycję z postulatami naukowców podpisało ponad 25 tysięcy osób. Rekordowo mało turystów na Kubie w ciągu 4 miesięcy tego roku. Ich liczba spadła o ponad połowę. Powodem są wielogodzinne przerwy w dostawach prądu. Brakuje też paliwa.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Nasuwa mi się takie powiedzenie na myśl. Chciał dobrze, wyszło jak zawsze.
13: A dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.
2: To o takie kim inne mówimy i dlaczego? O tym za chwilę.

0: Beautiful Now, a teraz przechodzimy do zbiórki Łatwoganga. Na pewno chłopak ma gest, jest pomysłowy, jest bardzo w tym prawdziwy, autentyczny.
1: Jasne, oczywiście cała ta zbiórka to jest super pomysł, tak, bardzo szlachetny. No tylko niestety zaczęła się mieszać w to polityka troszkę. Mm-hmm. I pojawił się problem, ponieważ ten lek, na który były zbierane pieniądze i które łatwo chciałby, żeby były refundowane i tak dalej, one generalnie nie działają chyba i dlatego też nie są dopuszczone do obrotu, tak, na terenie Unii Europejskiej.
0: No właśnie, teraz jest problem, teraz są spory, więc my tylko tak apelujemy, żeby uważnie czytać, sprawdzać, omijać fake newsy.
1: Jasne, bo trzeba pomagać. Oczywiste, tak, to jest, ale też
0: z głową
1: przede wszystkim.

0: Melo Radio. Melo Radio zabiera was na Tomorrowland i to jest nas naprawdę niesamowite.
1: Jeżeli jeszcze nigdy nie byliście na Tomorrowlandzie i zastanawiacie się, czy warto, no to Gabri Ponte akurat ma kilka słów zachęty. Za chwilę wysłuchamy.
2: To wyjątkowe doświadczenie. Gdy byłem tam za pierwszym razem, spędziłem czas przed setem po prostu chodząc między ludźmi i scenami, chłonąc atmosferę. Ona jest zupełnie niepowtarzalna. Jeżeli ktoś nie był na Tomorrowland, to trzeba to przeżyć chociaż raz. Nawet jeśli nie jest się wielkim fanem muzyki elektronicznej, bo to nie ona jest tam najważniejsza. Najważniejszy jest vibe, ludzie i niesamowita energia.
0: I wy możecie przeżyć taki vibe, bijąc na meloradio.pl i wysyłając filmik, dlaczego to was powinniśmy zabrać na to doświadczenie, na tę przygodę.
1: Dokładnie.
0: A teraz mamy dla was książkę.
1: Możecie mieć kawałek tego doświadczenia u siebie w domu, na półce z książkami. Książka The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, Tomorrowland, tom drugi do wzięcia.
0: Aha. I pytanie jest takie, gdybyś był bohaterem książki, to o czym by była?
1: Książka, w której ja bym był bohaterem, byłaby o siedzeniu w domu i graniu w komputer.
0: Nie przeczytałabym jej, ale może wy macie ciekawsze propozycje. WhatsApp Meloradio, odnośnik, zajdziecie na meloradio.pl.

0: up to you. Masz ochotę może na loda?
1: Proponujesz, czy co?
0: No wakacje, moglibyśmy pójść na lody.
1: Aha, spoko.
0: Tak?
1: No w końcu dzisiaj środa, nie?
0: No pewnie. A jeżeli chcecie być sportowymi mistrzami, a nie chce wam się ćwiczyć, to istnieje pewna metoda.
1: Istnieje i wyniki tej metody są dość interesujące i zaskakujące moim zdaniem.
0: A jaka to metoda? O tym powiemy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
14: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
15: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
16: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
17: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
18: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Ja know, 25 milionów dolarów. Tyle można było zgarnąć. Wystarczy być
1: naszprycowanym
0: średnim sportowcem.
1: Igrzyska na dopingu. Takie świetne odbyły się w Las Vegas. No celem było sprawdzenie, czy da się przekroczyć ludzkie limity.
0: A ja mam pytanie, wszyscy przeżyli?
1: Wszyscy przeżyli.
0: Super.
1: Ale został złamany tylko jeden rekord świata w pływaniu na 50 metrów i tam o 0,07 sekundy chyba. Dużo ludzi zrobiło swoje życiówki, ale światowych rekordów nie przebili.
0: Czyli jednak sport to zdrowie?
1: Tak. Natomiast jakby im mieli zmierzyć
0: tak
1: różne rzeczy, to by były rekordy świata, myślę.
0: A jakie?
1: No, takie małe.

0: I Can Wait. Bob Sinclair na zawsze mi się będzie kojarzył z wakacjami. Czy ty jesteś fanem tenisa?
1: Nie za bardzo rozumiem, co w nim chodzi.
2: Ja też średnio, ale mam dobre newsy dla fanów tenisa.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: take home. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
5: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Decoral, biała farba fasadowa. 10 litrów tylko 174 zł. Drewnochron Extra Impregna. Nad 9 litrów gotowe kolory tylko 179 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: O reklamie. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z

0: sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Mrągowie?
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Mrągowie odbędzie się Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Dziecięcej, a chodzi o wydarzenie Mrągowska Łapa 2026. Tegoroczna edycja będzie połączona z obchodami 70-lecia chówca ZHP Mrągowo. Na scenie wystąpią soliści i zespoły w różnych kategoriach wiekowych. Wydarzenie zaplanowano 13 czerwca. Z kolei 19 czerwca będziecie mogli wybrać się na disco nad Czosem. Będzie to muzyczne rozpoczęcie lata. Na scenie wystąpią Piękni i Młodzi, Weekend, Afterparty czy Klaudia Zielińska. Szykuje się prawie 6 godzin niesamowitej zabawy. Początek o 18 przy Jaszczurczej Górze 10. Na koniec przypominamy, że 6 czerwca przewidziano pierwszy z cyklu letnich koncertów na Deptaku. Szykuje się muzyczny spektakl, bo tak o swoich aranżacjach mówią sami artyści. Początek o godzinie 18 na skwerze Jana Pawła II. Wstęp jest wolny.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Zaczynamy od sukcesu Magdy Linet. Tenisistka wygrała z Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2 w drugiej rundzie French Open. Jej następną rywalką będzie Iga Świątek. A teraz sprawdzimy, gdzie jest najtańsza benzyna w Polsce według e-petrol.pl w województwie śląskim i pomorskim. Z kolei najdroższa na Dolnym Śląsku i w województwie łódzkim. Na koniec Politechnika Poznańska, na której uruchomiono komputer kwantowy. To jedno z pierwszych takich urządzeń w kraju, na co pozwala, mówi rektor profesor Teofil Jesionowski.
5: Pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów.
4: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
3: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fight, a my znowu zajrzymy na parkiet tańca z gwiazdami.
2: Chociaż się skończył, ale mogą być niespodzianki w kolejnym sezonie.
3: Ja się boję. Iga Mikołaj, siemanko, save my love.

0: Alok, tego pana usłyszymy na Tomorrowland w tym roku. Turn it up. Rzućcie wszystko, co robicie i wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, bo wysyłamy was na Tomorrowland. Dojazd gratis.
1: A tam można robić naprawdę szalone rzeczy. Słyszałem, że talerze można jeść.
0: To jest prawda, można jeść talerze. Jadłam, próbowałam, smaczny.
1: Co jeszcze szalonego można zrobić na Tomorrowland?
0: Wydziarać się, pójść do fryzjera, wziąć prysznic publiczny. Dezodorant też jest taki, SPF w kremie w automacie. Wszystko, co chcesz.
1: Wszystko jest na miejscu.
0: Materac,
1: czyli wystarczy tam pojechać i tam można żyć przez cały czas.
0: Możesz w ogóle wziąć nic, a wszystko jest na miejscu.
1: To idealnie. To w takim razie meloradio.pl, zgłaszacie się, pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland. No i wysyłamy was.
0: Bo to jest taka przygoda, którą trzeba przeżyć chociaż raz w życiu. Anima, Joji, Beautiful, tak podkręcamy tempo.

0: Buziaki dla was wszystkich, to Bless i Kisses. To jest nasze ulubione intro, nie ma lepszego programu w telewizji moim zdaniem.
1: No i czekamy na powrót oczywiście, kolejny sezon, ale uwaga, drama, bo może nie być Madzi Tarnowskiej.
0: Dokładnie, chyba wychodzi na to, że jest większą gwiazdą niż gwiazdy, które tam biorą udział.
1: No ale to co, nie może zatańczyć jako gwiazda? I to byłoby moim zdaniem fajne takie zamknięcie jej przygody z tym programem.
0: No dobrze, ale ona ma duże umiejętności taneczne. Wygrałaby.
1: No ale to no w czym problem jakby?
0: Nie, no, w zasadzie.
1: Ktoś wygrać musi, prawda?
0: To w niczym. Widzę, że ty powinieneś zajmować się może po prostu takim PR-em, marketingiem.
1: Dobrze. Jakby ktoś chciał mi zapłacić za to, to jak najbardziej.
0: Ale to nie koniec. Rzekomo ma odejść również Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To jest małżeństwo tancerzy. Bo są bardzo dobrzy i w ogóle.
1: A dlaczego? No to więcej o tym piszemy na meloradio.pl. Zapraszamy na stronę meloradio.pl, bo tam jest beka.

0: Idealne do auta. Vin, Gibbs, tak podkręcamy tempo. A jeżeli macie luźne 3 miliony, to mamy dla was propozycję.
1: Hardkorową propozycję.
0: Nie podpowiadaj, tak? Jeżeli chcecie wiedzieć, co to za hardkorowa propozycja, to zostańcie razem z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Autopromocja.
3: Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
8: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixComarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
9: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
10: Drodzy klienci, market budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
11: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
16: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
17: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
18: O reklamie. Autopromocja.
19: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał. Najlepsza muza. W każdą sobotę od 15 rozkręcamy before przed dobrym Melo. Weź swoją ekipę, włącz radio i wyślij mi głosówkę. Twoje rozkminy, historie, a może radiowy speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.

0: Nieco ponad 3 miliony złotych za 450 metrów pięknej willi z garażem, z basenem, z sypialniami, łazienkami. Wow.
1: To niezbyt dużo.
0: To niezbyt dużo. Hardkorowy Koksu wystawił na sprzedaż swoją willę. Pytanie, dlaczego tak tanio?
1: No musi mieć jakieś hardkorowe długi chyba.
0: Myślisz? To ja mam
1: nie wiem, no tak za 3 miliony puścić taką chatę.
0: Jak ma długi, to niech wbija na meloradio.pl. Zawsze te 200 zł, może pół tysiąca.
1: No, coś to tam mu pomoże. Chyba, że się skończy tak jak w Euforii, nie?
0: A dobrze.
1: No.
0: Ale bez spoilerów prosimy.
1: Tak, tak.
0: Długi nie są fajne. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Zaimponowałeś mi w ogóle.

0: Satisfy, co tam patrzysz, Mikołaju?
1: Nie, patrzę tylko, że Calvin Harris będzie grał na Tomorrowland.
2: No i fajnie.
1: Fajnie, fajnie, no.
2: Ja bym sobie takiego secika zobaczył, mówię wam.
0: Tak?
2: Tak. No, ty go co sprawdzasz, przepraszam.
0: Bo nie
1: czy na pewno?
0: Się,
1: no, jak nie, no o, właśnie. Że to.
2: Iga, weź już pójść o 18.
3: Dobra. A już o 18 zagramy.
2: Gościa, który na pewno zagra na Tomorrowland. Ale stoi Sasza.
0: Nie no, Calvin Harris też, no wiadomo.
2: No wiadomo, no jakby mógł
1: nie. Każdy to wie, nie?
0: Oczywiście.
2: Dokładnie. Pizza, pepperoni, każdy ją zje. Iga, daj buzi.
0: Mua.

0: reklama. Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
0: O reklamie.
7: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
8: Pożar lasu w powiecie chojnickim w województwie pomorskim. W akcji bierze udział ponad 30 zastępów straży pożarnej. Do tego samoloty gaśnicze, śmigłowiec i drony. Alkoholu nie kupicie nocą w całej Warszawie. I tak będzie już od poniedziałku. Przedsiębiorcy nie mogą być zaskoczeni, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
9: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
8: Nocna prohibicja w Warszawie będzie obowiązywała w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. No i jeszcze o tym, że najlepiej można zarobić w handlu i marketingu. Stawki osiągają nawet 70 zł brutto za godzinę. Najbardziej poszukiwane są osoby do promocji marek i obsługi klientów.
10: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w melo.
1: No i patrzcie, już jesteśmy w połowie tygodnia, no to nie ma co, trzeba iść w melo, żeby czwartek nadszedł szybciej. No obiecuję, że razem damy radę i ta końcówka środy będzie jak najlepsza, jak tylko się da. Ale Farben i Renny Miller, hit Body Talk, na pewno wam zagram za kilka chwil, będzie Don Diablo i Survive, a zaczynam od numeru Destiny, to Alesso i Sasha. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w melo.

ale Farben i Rene Miller. So body talk. 9 minut po 18 na zgarach, a ja za chwilę dla kogoś z was będę miał wlotki na Sunrise Festival. I to nie jest nieprawda, to najprawdziwsza prawda. Nieprawda, już teraz, Tania Dąbrowska i Grammy. Słuchacie Meloradia.

0: Swedish House Mafia w Melo. To Wait So Long. Na ten numer na antenie Melo Radia pojawił się nieprzypadkowo, no bo Axwell i Ingrozo ze Swedish House Mafia wystąpią już w te wakacje na...
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Dokładnie tak. Jeden z największych festiwali w Europie Środkowo-Wschodniej, działający nieprzerwanie od 2003 roku, będzie miał swoją kolejną edycję już tego lata. Od 31 lipca do 2 sierpnia odbędzie się Sunrise Festival, a my mamy dla Was wlotki na to niesamowite wydarzenie. Konkretnie mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień Sunrise Festival, na piątek. Kto by chciał się wtedy w Kołobrzegu pojawić, no to niech już teraz wbija na WhatsAppa Melo Radia. Nagrywajcie głosówki z odpowiedzią na pytanie, z kim z line-upu pierwszego dnia Sunrise Festival zrobiłabyś grilla, no i dlaczego? Czekam na głosówki z odpowiedziami, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na stronie meloradio.pl. Z kim z line-upu z pierwszego dnia Sunrise Festival zrobilibyście grilla i dlaczego? Czekam na głosówki.

0: James Hype i Be Mine, a numer od tego pana będziecie mogli usłyszeć na...
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Już od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival, jeden z największych festiwali w Europie Środkowo-Wschodniej i wy wiem, że chcecie tam być, no bo masa głosówek przyszła z odpowiedzią na moje pytanie, z kim z line-upu pierwszego dnia Sunrise Festival zrobilibyście grilla, no i dlaczego, no i tych głosówek była cała masa, ale najbardziej to ujęła mnie pomysłowość Karoli, dawaj.
2: Z chęcią grilla zrobiłabym ze skuterem, bo nigdy nie jadłam grilla na skuterze.
0: Ha, no i to jest myśl, to jest głowa. No i jeszcze jest podwózka darmowa po prostu z grilla do domu. No żyć nie umierać. Karola, a ty będziesz mogła już sobie ogarniać podwózkę na Sunrise Festival. Podwójna wlotka na pierwszy dzień tej imprezy w tym momencie leci do ciebie, ale tych wlotek jest jeszcze cała masa. Jeżeli dzisiaj wam się nie udało, to spokojnie, już jutro kolejna szansa.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Magiczna parada. Powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
14: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
15: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, check out, kusi ceną każdy dział.
15: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
0: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

Tiesto i Ava Max w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo, 18 minut do 19. I papież ma nowy samochód. A przynajmniej miał go na moment, no bo Ferrari zaprosiło papieża na prezentację pierwszego w pełni elektrycznego modelu tej marki. No, chcieli, żeby pomogło to w rozpromowaniu promocji tego modelu, który zyskał mega dużo negatywnych opinii. No i czy pomogło? No to nie wiem. Ale na pewno inaczej zapamiętałem sobie w głowie, jak wygląda Papa Mobile. A wy nieważne, czym teraz jedziecie, to gram naprawdę fajnie. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to już teraz nowość na playce Meloradia.

0: Dirty Trips w Melo Radio. Duże oczy. To już za nami, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: wielki hicior New Religion. To Bibi Rexha i Faithless i to właśnie od tego rozpoczniemy 19. To już za moment się wydarzy.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: день. Автопромоция. Реклама.
1: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, check it out.
2: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Idę w Melo.
8: Na zegarach już punktualnie 19. Komu merch od Meloradia? Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw będę miał dla kogoś z Was w tej godzinie, ale wcześniej dla wszystkich mamy najgorętsze hiciory. Milky, David Guetta, Just the way you are. Ten numer na pewno się pojawi. Będzie Borakieter i My Life is Going On. Zaczynamy od obiecanego. New Religion, to Bibi Rexa i Faithless. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

To jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni. Just the way you are, Milky, David Guetta w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo, a za chwilę zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, będzie Melo Merch do zgarnięcia. Podpowiem, że dziś myślę o jakiejś rzeczy w kuchni. No i podpowiedzi dam wam już teraz. Jest ta rzecz raczej na wierzchu zawsze w kuchni i jest to dość wysokie. Zaraz będziecie mogli dzwonić na antenę i zgadywać, a wcześniej, bo już teraz Regard i Ray, The Secrets.

0: Aż tak jakoś bardziej gorąco się zrobiło i niegrzecznie. Rihanna w Melo. A S&M za nami. 19:18 na zegarach. Tak, dla was podkręciliśmy tempo. Słuchacie Meloradion, to czas na zabawę. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no i dziś myślę o rzeczy w kuchni. No i podpowiedzi. Ta rzecz jest raczej na wierzchu i jest ona dość wysoka. No to co, czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest numer, na którego zadzwonicie zazwyczaj totalnie za free. No i dodzwaniacie się do mnie prosto do studia Meloradia. Można zadać pytanie, można od razu strzelać do zgarnięcia merch od Meloradia. Torba, kubek i pomadka. No to ja czekam na chętnych. 321-321-777. O czym myśli Pychu? No jestem ciekawy, czy wejdziecie do mojej głowy i zgadniecie. No to co, ja odbieram telefon. Siemano, jak masz na imię?
1: Siemano, cześć, Krzychu z tej strony.
0: No cześć, Krzychu. No to co, strzelasz czy pytasz?
1: Pytam, czy to jest na prąd?
0: To nie jest na prąd. W ogóle nie ma, nie jest to związane z podłączeniem do czegoś w ogóle. No to musisz już strzelać.
1: Już mi się popsuło i to jest wysokie.
0: No to strzał, dawaj.
1: Będzie cargo. Nie, cargo.
0: Nie tym razem, ale dzięki za zabawę. To co, odbieram z drugiej linii. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz. No to o czym myśli Pychu?
2: Oczywiście, że o lodówce.
0: Aj, niestety nie. Słuchajcie, to w ogóle nie jest związane z prądem, ale dzięki wielkie za zabawę. Nie jest to związane z prądem, to jest rzecz, która nie potrzebuje w ogóle podłączenia do niczego, no i podpowiem, służy ona do sprzątania. Runda druga, w której będziecie mogli dzwonić i odpowiadać już za moment, a już teraz Dubdogs i How Does It Feel?

0: Fisher i Townsend I to Favor w Melo Radio. Jedno z naszych nowości na playliście. 28 minut po 19 na zgarach, no a my dalej bawimy się w zabawę. O czym myśli Pychu? No i to jest rzecz w kuchni, raczej na wierzchu, no i dość wysoka i podpowiedziałem też, że służy ona do sprzątania. No to co? Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to teraz jest ten moment. Dzwońcie 321-321-777. Już też ustaliliśmy, że nie jest to lodówka i nie jest to żadna rzecz, którą podłącza się do prądu. Ja w tym momencie otwieram linie telefoniczne, no i możecie dzwonić. No i widzę, że lampka się pali. No to klikam i odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Halo, dzień dobry, Konrad mówi.
0: No cześć, Konrad. No to wiesz, o czym myśli Pychu, czy nie wiesz?
1: Czy to może miotła?
0: Nie, nie chodzi o miotłę. Coś, co się też odrywa, to jeszcze podpowiem. No to odbieram jeszcze następne telefony, które już właśnie przychodzą. No to klikam. Cześć, jak masz na imię?
2: Magdalena.
0: No cześć, Magda. Słuchaj, to o czym myśli Pychu dzisiaj?
2: Ja? To jest moc?
0: Czy jeszcze raz, bo ci strasznie słabo słychać?
2: Mop?
0: No i nie, niestety to nie jest mop, to jest trochę mniejsze, nie aż tak wysokie. To jest wyższe od odpowiednika tego przedmiotu, którego używa się w toalecie. No już bardziej podpowiedzieć nie mogę, a to ostatnia szansa. Cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, jestem Michał.
0: No to cześć, Michał. Wiesz, o czym myśli Pychu, czy nie wiesz?
3: Ręcznik papierowy.
0: No oczywiście, że tak. Stary, która podpowiedź ci najbardziej dała, wiesz, nasunęła, że to jest ręcznik papierowy?
3: No od razu pomyślałem o ręczniku papierowym.
0: A, no to widzisz, taki sprytny musiał tylko się dodzwonić. Michał, w tym momencie merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka, taki zestaw leci do ciebie.
3: Dobra, dzięki.

0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Belo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie.

No mam nadzieję, że nawet jeżeli w tę środę wasze humorki nie są najlepsze, jeżeli ktoś was wkurzył, jeżeli coś was zdenerwowało, no to playlista Meloradia działa tak, że od razu wam się bardziej chce, no i te złe rzeczy trochę przechodzą na bok. Sharam i Party of the Time, tak wam gramy w Meloradiu, 17 minut do 20 nam zostało. Macie jakieś plany na wakacje? Jeśli nie, no to możecie spędzić wakacje z Wojskiem Polskim. Właśnie czytam, że został ogłoszony start akcji Wakacje z Wojskiem. Będzie to kilka turnusów w prawie 100 jednostkach w całym kraju, ale dobrze się zastanówcie, no bo raczej, że ktoś z kartą kolorowych napojów przyjdzie do was, to bym się nie spodziewał. To nie takie wakacje. Bunt i I Need You. To nowość na playce Melo.

0: nowość na playliście Meloradia. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin to All My Life. Tak gramy jeszcze przed 20, a ten numer czeka też na wasze głosy na meloradio.pl. Jeżeli wam się podoba, to wesprzyjcie go w 30 Meloradia. A za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Kungs i Teofilus London. Galaxy. Ten numer rozpocznie 20, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: Minęła 20, to oznacza, że lecimy dalej z hitami w Melo Radio. Będzie naprawdę grubo w tej godzinie. Sony Fadra i Crystal, My Lovin', to na pewno wam zagramy. Za chwilę też wpadnie Daria z jej paranoją. A zaczynamy od hitu Galaxy, to Kungs i Teofilus London. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Kaig of Mello. To Save My Love. A razem z Kaigo Kality Gryfin, 15 minut po 20 na zgarach, a ten ostatni pan, czyli Gryfin, już tego lata zagra na Tomorrowlandzie w Belgii. A wy też możecie tam być, w miejscowości Boom, i to wszystko zobaczyć i usłyszeć na własne oczy, no bo my mamy wlotki. Meloradio.pl, tam możecie je zdobyć. Wyślijcie nam zdjęcie lub filmik waszej ekipy, z którą chcielibyście przeżyć Tomorrowland. No a potem to tylko już czekajcie na nasz telefon.

Music. Cały czas mam ciary, jak tego słuchamy. Every Time We Touch to kaskada w Meloradio, tak dla was podkręcamy tempo. 26 minut po 20 właśnie w tym momencie na zegarach w całej Polsce. A tych rzeczy nie lubią w nas pracownicy sklepów. My jako klienci w dyskontach potrafimy trochę uprzykrzyć życie. Znalazłem przed chwilą ranking takich najbardziej irytujących rzeczy. No i tak, na pierwszym miejscu jest robienie dużych zakupów przed zamknięciem. Na drugim nieodkładanie produktów na miejsce. I na pierwszym pozostawianie koszyka między regałami w sklepie czy na sklepowych parkingach. Ale wiecie co? Idę o zakład, że robili to badanie, zanim wymyślono oddawanie butelek na kaucję.

bicie. To Bryska w Meloradio, w remiksie Marka Niwa. 19 minut do 21 nam zostało. Dom jest na sprzedaż. I to w sumie taka dosyć porządna rezydencja. Taką do sprzedania mają Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. Rozwiedli się. No to coś z tym domem muszą zrobić. A jest co sprzedawać. 172 metry kwadratowe. 4 pokoje. Ogród. A to wszystko za jedyne 2,5 miliona złotych. Jakbyście chcieli kupić, to zdjęcia zobaczycie na meloradio.pl. Tam cały artykuł o tym na was czeka. Meloradio. A teraz czeka na playliście Meloradia nowość specjalnie dla was. Shimza i Fire Fire.

0: Tempo to jest Melo Radio. Za chwilę wybije 21, no a po niej to chciałbym usłyszeć wasze piękne głosy. Dajcie mi znać, gdzie wy teraz słuchacie Melo Radia. Jestem mega ciekawy, co robicie o tej porze, że Melo słuchacie, gdzie wam towarzyszę, czy jesteście w pracy, czy jesteście w samochodzie, czy jesteście gdzieś zupełnie indziej. Dajcie mi o tym znać. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najfajniejsze, najbardziej energiczne głosówki będę miał dla was merch Melo w zamian. Torba, kubek i pomadka. Ktoś z was być może taki zestawik zgarnie. Gdzie teraz słuchacie Melo Radia? Czekam na wasze głosówki. To co, umówieni? Wysyłacie?
1: A już o 21 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin. Justin Bieber i Nicki Minaj, oni pojawią się na sam początek 21. Ten numer wam zagram wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej. No i czekam na głosówki.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
10: Magiczna parada. Powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Idę w Melo.
11: 21 minęła, a gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Poprosiłem o głosówki na naszym WhatsAppie, no to chodźcie, dosiądziemy się do jednej z warszawskich taksówek.
12: Hej, tu Nikola. Aktualnie słucham Meloradio na ulicy Czerniakowskiej. Wiozę pasażera na ulicę Wilanów. Pozdrawiam, miłego wieczoru.
11: A też pozdrawiamy i miłego wieczoru życzymy. No to słuchaj, Nikola, ja się dosiadam na miejsce pasażera, ale nie z pustymi rękoma. Mam najlepsze hiciory do jazdy wieczorem po mieście. Gordo i Loco Loco to na pewno będzie. Duke Dumont i Ocean Drive też czeka w kolejce. A zaczynamy od Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Jean to Gibbs, Dope House i For Money, numer dla fanów szybkich samochodów. No a w takim znajduje się w tym momencie nasz słuchacz Mariusz, no dla którego dzisiejsza data będzie chyba jedną z najważniejszych w jego życiu. Stary, co tam u ciebie?
1: Właśnie wracam z porodówki, urodziła mi się córka. 3,655 centymetrów, także pozdrawiam z porodówki.
0: No Mariusz, stary, gratulacje, córeczkę dopytałem, ma na imię Hania, no ale mam nadzieję, że w ostatnich dniach się wyspałeś, no bo w następnych miesiącach to może być naprawdę o to bardzo, bardzo, bardzo trudno. Meloradio. A ja wysyłam dla was, Mariusz, merch od Meloradia. Tak na dobre wejście w ten świat i żeby Hania wiedziała już, żeby Melo za 18 lat słuchać, jak już będzie prowadziła swój własny samochód.

0: są takie numery, które może już mają kilkanaście lat. Kilkadziesiąt, ale w ogóle się nie nudzą. U mnie to jeden właśnie z tych. Somebody's watching me, to Beat Freaks w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 21.30 na zegarach, a gdzie wy taką późną wieczorową porą słuchacie Melo Radia? No bo słuchacie, wiem o tym, wysyłacie głosówki na WhatsAppie i zadawaj.
1: Ja słucham właśnie teraz w tym momencie w pracy, a zawsze jak gotuję, a w kuchni mam też radio, słucham Melo Radia. Pozdrawiam.
0: A pozdrawiamy, ale słuchajcie, ja wam też trochę takiej radiowej kuchni zdradzę. U nas w radiu, w Melo Radio, jak pójdziecie do kuchni, to tam też jest postawione radyjko. I z tego radyjka gra Melo Radio, więc można mieć dwa w jednym, naprawdę. To się nazywa Oszukać System. A nieważne, gdzie teraz jesteście, usłyszycie ten numer. Where We Go, to nowość od Marshmello i Tomasa Retta.

Another. I Talk To You, tak dla was podkręcamy tempo, 16 minut do 22 nam zostało, a jeżeli chcielibyście podkręcać tempo za granicą, no to nie ma problemu, bo chcemy was zabrać do Belgii, konkretniej do miejscowości Boom, a jeszcze konkretniej na Tomorrowland. No to jest przeżycie, które warto choć raz w życiu mieć, no i jeżeli chcielibyście mieć to za free i w dodatku zapewniony dojazd, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i pokażcie nam ekipę, z którą chcielibyście pojechać na Tomorrowland i bawić się razem z nami w Belgii. Opiszcie nam ją i kto wie, być może to właśnie wy takie wlotki dostaniecie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, a już teraz Natalia Nykiel i Error.

Jak coś nowego, świeżego wychodzi na scenę muzyczną, to wiecie, że od razu macie to w Melo Radio, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. A to jedna z takich świeżynek, Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait. Tak gramy jeszcze przed 22. To za chwilę wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: promocja. Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie. Meloradio mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Cieszy cię, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na

Melo Radio.

0: To jest Meloradio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka